0: Jakubowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super, od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
8: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
9: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
10: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Ważne informacje dla kierowców. Od poniedziałku z 3 sierpnia zapłacimy za postój na parkingu zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Północnej w Wejherowie. Opłaty będą obowiązywały od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Zdaniem władz miasta wprowadzenie płatnego parkowania ma ograniczyć długotrwałe zajmowanie miejsc i poprawić dostępność parkingu dla osób załatwiających sprawy w centrum. Posiadacze wejherowskiej karty mieszkańca będą mogli skorzystać z 50% zniżki na miesięczny abonament parkingowy. W ich przypadku opłata wyniesie 40 zł miesięcznie. Osoby, które nie posiadają karty, zapłacą za miesięczny abonament 80 zł. Za postój będzie można zapłacić za pośrednictwem systemu Paymove. Rozwiązanie nie wymaga instalowania dodatkowej aplikacji w telefonie. Po zaparkowaniu samochodu kierowca będzie musiał znaleźć tablicy z kodem QR, zeskanować go telefonem, wpisać numer rejestracyjny pojazdu, określić planowany czas postoju i dokonać płatności elektronicznej. Policjanci z powiatu wejherowskiego wyeliminowali z ruchu 3 nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Wśród zatrzymanych było 2 rowerzystów oraz kierująca samochodem osobowym. Pierwsza interwencja miała miejsce około południa na terenie Rumi. Policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali do kontroli rowerzystę. Badanie stanu trzeźwości 39-letniego mężczyzny wykazało około 1 promila alkoholu w organizmie. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem został on ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Następnie do policjantów wpłynęło zgłoszenie interwencyjne dotyczące kobiety, która miała poruszać się Fiatem, będąc pod wpływem alkoholu. Policjanci natychmiast podjęli działania i zatrzymali wskazany pojazd do kontroli. Badanie wykazało, że kierująca miała ponad 0,6 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy oraz sporządzili dokumentację procesową. Sprawa trafi do sądu. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a także zakaz prowadzenia. Niespełna godzinę później policjanci przeprowadzili kontrolę drogową, tym razem na terenie gminy Łęczyce. Do kontroli został zatrzymany 39-letni rowerzysta. Badanie stanu trzeźwości potwierdziło, że również znajdował się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Policja, ratownicy i straż pożarna łączą siły. Cel: bezpieczne jezioro Żarnowieckie. Dzielnicowy z komisariatów Gniewini oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej ruszyli razem na wodę. To część letniej akcji, w której mundurowi łączą siły, by pilnować bezpieczeństwa nad lokalnymi akwenami, tam gdzie powołane są policyjne ogniwa wodne. Sezon wakacyjny w pełni, a to oznacza

0: turystów wypoczywających nad wodą oraz większe ryzyko wypadków. Aby temu zapobiec, policjanci z Ogniwa Wodnego z Gniewina regularnie patrolują jezioro Żarnowieckie. Współpracują przy tym z WOPR-em oraz Strażą Pożarną. Wspólny patrol ze strażakami miał jeden konkretny cel: szybkie reagowanie w miejsca, gdzie wypoczywa najwięcej osób, oraz kontrolowanie, czy fani sportów wodnych przestrzegają obowiązujących przepisów. Jak zapewniają mundurowi, połączone patrole Policji i Straży Pożarnej będą pojawiać się cyklicznie nad jeziorem Żarnowieckim przez wakacje. Policja apeluje o rozwagę podczas kąpieli i korzystanie ze sprzętu pływającego. Rosjanie znowu zostali przechwyceni nad Morzem Bałtyckim. Dwa rosyjskie Su-30 dostrzeżono 30 km od Jastrzębiej Góry. Jak przekazał w czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała nad Bałtykiem przechwycenia dwóch rosyjskich myśliwców Su-30. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi przekierowano na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IL-20 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. Po zakończeniu naszej eskorty rosyjski samolot został przejęty przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. Do podobnych incydentów doszło we wtorek i środę. W środę polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców Su-30 z Królewca, a we wtorek rozpoznawczego IL-20 na północ od Ustki. Równo 150 lat temu urodził się Aleksander Majkowski. To właśnie jego życiu i działalności poświęcona będzie wystawa w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 17 lipca w 150. rocznicę urodzin Aleksandra Majkowskiego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zaprasza w niezwykłą podróż przez życie, działalność i dorobek jednego z najwybitniejszych twórców kultury kaszubskiej. Wystawa została podzielona na trzy części. W pierwszej sali będzie można poznać dzieciństwo oraz proces kształtowania się tożsamości Aleksandra Majkowskiego. Na wystawie zwiedzający zobaczą m.in. rękopisy, fotografie, dokumenty, przedmioty osobiste, meble z willi RM oraz pierwsze wydanie dzieł Majkowskiego. W części artystycznej wieczoru wystąpi Paweł Różkowski z koncertem utworów inspirowanych twórczością Aleksandra Majkowskiego oraz kulturą kaszubską. Wernisaż wystawy odbędzie się 17 lipca o godzinie 17 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej przy ulicy Zamkowej 2A w Wejherowie. Rozpoczęła się budowa nowej stacji uzdatniania wody. Ma być energooszczędna i przyjazna środowisku. Inwestycja ta przede wszystkim ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw wody na wiele lat dla mieszkańców Gdyni, Rumi i pobliskich miejscowości. Jak informuje prezes zarządu PWiK Gdynia Jacek Kieloch, obecna infrastruktura przejdzie dużą technologiczną zmianę. Powstaną nowe obiekty, zmodernizowane zostaną ujęcia wód podziemnych i sieci przesyłowe, a nad pracą całego systemu będą czuwać nowoczesne rozwiązania do zarządzania i monitorowania przepływu wody. Nowa stacja ma być bardziej niezawodna, ale też energooszczędna i przyjazna środowisku. Jej docelowa wydajność wyniesie aż 800 metrów sześciennych wody na godzinę. Wartość projektu wynosi ponad 83 miliony złotych. Inwestycja jest realizowana przy znaczącym udziale środków zewnętrznych. Na ten cel gdyńskie PWiK otrzymało dofinansowanie z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027 w ramach działania Phoenix Woda do spożycia.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia. Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie, a mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu

0: oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
3: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgeł dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Bartka wycygają ze studni i ścieścają. Bartek krzeknął, waj mi rety, że są zlankłe kłenie, był ziem pewny, że siedzę skłe w studni nyły tonie. W jedne chwile joj siedzę belesme przedole, gdy są Bartek pływał w szlampie jak mucha w rosole, ścieżcym szlampa była ze mną, jansa nie pływarzył, bo nen brańtu z błedoj dewno głeżołci nie ważył. Co tu robić? Drunga nima ziebe go wecygnąc, a tu ranką niepodobno bidoka dosygnąc. Zamiast siedzę jemu płemłec, łe rytunku radzec, zacinają wszyscy na mnie po ziedowsku wadzec. Le skykają kwele dure, siarpią sa za włosy, a jech kamrot ciu, łe płemłec łeło w niebogłosy. Ju nie mogłem wiancy serpiec tego jamrotanie, wiąc tej zieda laj z rachwitum za łeb bezpitani, trzymając go za włosy, spuścią dony studni, a łen kłepie sa nieboerok, że to jeno dudni. Cim gwe tak ju głąbłek spuścił, że sigu wilgłece, ty gwe chwecył kamrot Bartek za but z całym łece, ale ledwiem tery bidok nie w podsum do doły, bo pociągnął mnie tak cążec, jakbym dwigł łeł. Jednak cim ich łeby naros, sum łecygnuc nie mógł, ja cis nalos sapłe mydzier, co mnie kąsk do płemuk. Cis ma wiancą tero we dwójką do robotę wzona, tis ma w końcu łebu ziedów na wierzch wecygnona. Lajzer kłewi nic nie było, bo ten był u górę, ale Bartek, co był na dnie, zmycił sa do skórę. Z włosów, brody i ranków owcekła jemu ślampa. Ta cichaja był ściapony jak ciej w chliwie klampa. Ale znył sa doch na życie i mnie płedzan kłewił, ziem głę stacim poświęceniem, łec śmierce retował. Ty jemu na to rzekłem, Bartek, te myś serce. Więc ty szkłeda, by te łysty uziedą, jaś do śmierce. A że bez macą ze studni nie była wewlekła, był bez jakłe człek niekrzcony dostył sa do piekła. Więc pomniantej, dej sam łekrzcec i zij z błedziem zgłedzę. Więc bratku jołec sobie nie ziądum w nagrodze. Chcę mnie na to łed powiedzieć, leć był w wieldzi biedze, bo ju gwełtem głełede mnie łed pichale ziedzę, cy zawlekle głę do strudzi, aby głełe cieściec, tam głę mele i kumpale, że jaś zaciął rześciec, a ciej dobrze głę wetadle płecaluścim cele, ty głę znowu na półkłeści, na mniechę wsadzele.
2: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Zawody w Szczelbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się

0: Płaca. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowi.

0: blisko.
1: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska.

0: rośnie, gospodarstwo się rozwija? Marzysz o własnym lokum czy samochodzie? Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
2: Reklama.
3: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
4: Co wejści tej wyciety zrozumieje i wiescy. To zaryskły kłychyzie robią urodzony. Wzięro błeta, piąc dzesąt nożów w stołę zwłeni. Zwijają sa kłychceci. Czerni jak dziechlune. Ty z drewkama, ty z mleka, ty z winama z bunę. Leją w kłecłe, skłe wrodę, w grybci dym wybuchy, dwóch kłychceków kłel pieca sedzy, w miści dmychy. Łejści, żeby łegniście szło bardziej rozpalac, rozkyzył stopionigłe masła w drewkanalec. Zbyt knen dozwoloni, jele w błegatnym domu. Kuchceci sepią w łedzin sech i pałci łemu. Inni na roźna sądzą gromisti piecieni. Łetłeła syrne, chrzepte łedzeka, jelenie. Ty skubił żmeb tysiezne, lecą płych w chmurę. Bezglewają są głośce, cetrzewie i kurę. Le kurów mało było. Łetti wyskutrzynci, chterną łebcia snypadu, kwawisyk do bzińści zrobił na kuźnik. Ciedy zosy gospodarstwo zniścił, ani wystawił kuska na likarstwo. Jeśli mogłeb ty siedzną, zachwitnąc na nowłe, sławni ciedy skórzene swojej soplicowłe. Kłe miąsa wszelacigłe było decht w dostunku, co sa zgromadzić zdało z doma i z bijunku, i z lasów, i z sąsadztwa, i z krótka, i z daleka, jak rzecią ptysigłe le faleje ju mlika. Dwie sprawy hektarnych łójny pyn do łódźte siky łączył sa w soplecowie. Błegatnost i sztuka. Ju wschodzy uroczysty dzyń matci majowi błeści. Jodro przesnyzi w płezie porynkuewi, niebło ciesti w okręgu zemi łebcy gnianty, jakby młezie wisiący, cechi w klansło wdzanty. Cile gwizd świecy w skłambi, jakby perłę ze dna przez fale, z błeku chmurka biły, sama jedna. Podlatej skrzydła w młedroce zanyzi dechtistno do dzinących piór anioła stróża. Chteren nocną modlitwą ledzy przed Simuny spóźnił sa, spieszy wracać midze spółniebiune. Ju ostatni perłek wiust semniały i na dnie niebios zgasłe. I niebłe strzutka plese bladnie, prawu skarnią złożone w przódku, lezie cyni. Jeś je brunawi, lewu bardziej sa czerwieni, a dali łekrung. Jakby pływika sieroky rozsywa sa i w strzutku widzec biłątk łeka. Widzec tączka, strzynica. Ju parmin wyprisnu, po łekrągłych niebiosach wedzanti przełisnu i w biłej chmurce niby złoty pink zawisnu. Na nęstrzil

Bank łegniów wylateje, te sąc rac, pływy krangu z świata za skrzyżeje, a łeko słońca wzeszło. Jeśli peźna senni zmrzyży są, z drżeniem wstrząsu swe żamsy parmienni, sitmu farwów skrzy raza. Siefirowi raza, raza krwawi sam wrubin i ziłknie to paza. Jaż rozkleło sa niby kresztu przezroczesty. Późni jak brelant widni ku reszce łegnisty, jak miesiąc wildzi, niby gwizda mergający. Tak płe gromistim niebie śło samotni słońce. Gdy zaledztwo letewści, cały łokolece zabrało sam przed wschłeda w łekrangu kaplece. A gdzieby na nowigłe łegłosieni cedu. Zbirnen pochydł z dzylu, z pobożności ledu, a w dzylu z cyka w łezce. Bo dziś w saplecowie, na nabożeństwie, mają bec generałowie. Sławni ełe, przydni naszych legionów, chternych lud już znył miona i tcił jak patronów. Chterne wszedci wanodzi we prawej bitwie były ewangelią narodową Letwę. Ju przeszło u oficerów Chile, żma żołnierzy. Lud ich łekrążu bielno łecią wizi, czej łebzyru swojeńców mundurę noszących, zbrojnych, łelnych i płeścim języka mówiących. Weszłam się. Nie łobima świątnica maleczko całigłe zgromadzenie, lud na trywie kleczky. Zdrzą we dzwirze kaplece, wykrywają głowę, włosy narodu Letwę biuli i bladnowi, jak plun do zdrzałigłe zieta sa złocełe. Tam sam peśny dzewiczy główka kwitnie, ełe łeblukła w swizie kwiate abłe w pawi łecie, z plewiąści rozplotły, zdobioni warkłeci. Z trzutków chłopścich, jak wzbłeźni mły druk i kłękłole. Kręcząco różnofarwno żmała krywo płele, a na głos dzwonka niby był wiatr w płewiunie, dziwił sa w siatce głowę jak kłosy na plunie. Wisunci dzys na wyłtuś matci zbawicela niosą pierwsi dyr zymku, swiżi snopcy zyla. Wsiedkłe na wkół łoblokły wkryte błewiunci. Wyłtuś, łebrus, a nawet zwłennica i gunci. Czesa płereni wieterk, czyj ze wschłedu w junie zrywu wince i rzuca na klęczących skrunie. A ci w kostele było płym się i za nim wyszedł prowadnik w cały nim lectwa zetkanim pod kłemozi. Niedywno przez powiatów stunę zgudno konfederaci marszułka łobryny mił mundur województwa. Żubrun złota szeti, kwentuś grediturowi, z frądzla i pasleti. Przechternim karabela, z głównią jeściurową, na siej świecą wiulgą ślepą brylantową, konfederatka biły, a na ni pank krzepci drodzi szpirków. Były to biłych pączlów ciepci. Sfiantów sywu są leno tepka tak błegaty, chterny kłyźdi i piureczkłe kłeśtej edukata. Tak oblokły, na górka wstąpił przed kłescoła, wiesunie i żornierstwo scesnało są kłęła. Łen rzekł. Bracy, łegłesy wum ksunc na łambunie łelno z chterną cysuś król przewrócił kwerunie. A teru letewściemu ksamstwu płelce całej przewrycy. Jest ta ciele rządowej uchwały i złołujący wsiedni sejm uniwersałe.

Jeleno mum słów pyra przemówić do gminy w sprawie chterna, samtiku, sopleców rodzyny władnych panów. Cał wdaził okoleca. Co tu so zbroju niebłościk? Was pun Jack sopleca. Ale cię tyły grzychach, jegłe wszedce wita, cias i zasłudzi jegłe łegłosic dla świata. Betty są tiłe, nasi chłejsk generałowie, łotchternych i jemu ciów siedkłe. To też spłybi. Nen Jack nie był umarły jak głosale w zimie. Len odmienił rzeci dywni, stun i imię, a wszyscy procem błegły i tatczezni winę składzył przez żewłot swianty i przez wiuldzi cienę.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompetencji.

0: kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestionem na wakacje, bo z Vestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja

0: kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Reklama.
4: Zwrot w sprawie Wołynia. Ustępstwa deklaruje prezydent Ukrainy. Francja i Anglia. Dzisiaj mecz o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach. Gwałtowne burze nad Polską. Straż pożarna miała dużo pracy. Michał Pierzchała, dzień dobry. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzję Wołodymira Zełenskiego. To najnowszy komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Według polskich historyków w lipcu 1943 roku oddziały ukraińskiej powstańczej armii przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkowanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Według badaczy zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Przed nami ostatnie 2 mecze piłkarskiego mundialu. Dzisiaj spotkanie o trzecie miejsce, czyli tak zwany finał pocieszenia. Tyle, że dla Francji i Anglii trzecie miejsce to żadne pocieszenie. Jak to możliwe, tłumaczy Michał Waszkiewicz.
5: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
4: Na jutro finał Hiszpania-Argentyna. Gwałtowne burze nad Polską, ulewy i silny wiatr przechodziły w nocy z zachodu na wschód. Strażacy usuwali połamane gałęzie, musieli też wypompowywać wodę z zalanych piwnic. Dziś także ma być niebezpiecznie. Ostrzeżenia wydane przez synoptyków obowiązują dla całej wschodniej połowy kraju, a także dla województwa opolskiego i dla części Wielkopolski. Konferencja rektorów Uniwersytetów Polskich apeluje do rządu o tanie posiłki dla studentów. Jak przekonują rektorzy, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów. Rząd odpowiada, że prace trwają. Resort Nauki zamówił na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu program, którego celem jest opracowanie kompleksowego i opłacalnego finansowo modelu prowadzenia uczelnianej stołówki. Ma on stanowić gotowy wzorzec dla podmiotów decydujących się na uruchomienie takich miejsc. Poza tym Uniwersytet Jagielloński realizuje zlecone badanie dotyczące akademickiej gastronomii społecznej.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Sobota będzie pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotnie będzie padał deszcz, możliwe także burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich do 26 w centrum i do 29 stopni na południu.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
9: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
10: Rozmowy o Nordzie.
11: Program Ingoźnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Michał Gajdus z zawodu.

0: zawodnik klubu biegacza imienia braci Petko oraz Oliwia Rolbiecka, zawodniczka klubu AZS AWFIS Gdańsk. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiać będziemy oczywiście o bieganiu, rzecz jasna, można się już domyślać. I zacznijmy sobie od początków. Jak to się stało, że zaczęliście biegać? Jaka była geneza tego? Rodzina sportowa, zainteresowania sportowe, czy może totalnie absurdalny przykład, biegliście na autobus i się spodobało? Co było tą genezą?
1: Możesz zacząć.
2: W moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że no miałem za dużo energii, jak byłem mały. Tata zaprowadził mnie na boisko piłki nożnej, bo to naprawdę od tego się zaczęło. Odbierał mnie wieczorami, ja sobie trenowałem z starszymi, spodobało mi się to. I doszło do tego, że trenowałem w piłkę przez 6 lat. Po czym w sumie jakoś tak, chyba już miałem dosyć trochę już nie miałem motywacji. A jako, że byłem konsekwentny w treningach, przełożyło się to na moją wytrzymałość i w tę stronę poszedłem. Rodzice mnie do tego trochę namówili, trochę znajomości.
1: No
2: trenerka mnie wyhaczyła również z Lęborka i tak w sumie wszystko się pociągnęło, jak zacząłem trenować i teraz to pokochałem i robię to dalej.
0: A w twoim przypadku?
1: No ja ogólnie mam obojgu rodziców trenerów i właśnie trenujemy z moim tatą, Zbigniewem Rolbieckim, ale no ten sport, samo bieganie w sobie nie było od zawsze ze mną. Można powiedzieć, że coś tam próbowałam, ale jeszcze przez to przeszłam przez tańce, przez pływanie nawet chwilkę, tam rok chodziłam do szkółki, no ale tak zaczęłam profesjonalnie trenować, można powiedzieć, od roku mniej więcej, właśnie pod okiem mojego taty, bo wcześniej jeszcze były między innymi płotki u mojej mamy, Anny Sękowskiej, ale no jednak wytrzymałość pokazała, że muszę biegać raczej te dystanse średnie i dłuższe, no i właściwie dopiero zaczynam, ale można powiedzieć, że będę biegać prawdopodobnie 800, może 1500.
0: Rodzina sportowa, czy był trochę taki nacisk, przymus, że jakiś sport musi być, czy raczej otwarcie na to, że gdybyś nie chciała w żadne sporty iść, to nie ma problemu, a raczej sama chciałaś?
1: Myślę, że otwarcie, natomiast gdzieś jednak jeździłam z rodzicami po prostu od dzieciaka na te obozy i no to było takie naturalne chyba, że po prostu zawsze coś chciałam robić, co starsi, no i myślę, że i tak bym gdzieś bardzo chciała iść w tą stronę.
0: Już tutaj przeszliśmy troszeczkę później nawet w ten temat. Jakie dystanse biegacie?
2: W moim przypadku są to biegi przeszkodowe. Już w tym roku zacząłem oficjalnie biegać 3000 metrów z przeszkodami, ponieważ rok temu byłem jeszcze zawodnikiem do lat 18, tam był jeszcze dystans 2000 z przeszkodami, a w tym roku już się zaczęło poważne bieganie. Jest to dystans 3000 metrów i...
1: Ale Michał też super biega na 1500.
2: Tak, jakby to, że trenuję pod przeszkody, nie zamyka tego, że muszę biegać tylko te dystanse. Sprawdzają się również na innych dystansach typu 1500, 3000 metrów. Nawet zdarzyło się Mistrzostwa Polski na piątkę wygrać w tym roku. Także myślę, że jestem dosyć...
1: Czasem.
2: Tak, myślę, że jestem bardzo mobilnym jednak zawodnikiem i to dobrze sobie radzę na wszystkich tych dystansach.
0: Tutaj w twoim przypadku już troszkę sobie powiedzieliśmy właśnie, jakie dystanse biegasz. No to teraz kwestia zawodów. Jakie miały już zawody miejsce z waszym udziałem? Może, czy już w jakiś brałaś udział też w twoim przypadku, bo rok treningu.
1: Tak, no właśnie zastanawialiśmy się z trenerem, czy jest sens startować i przygotowywać się teraz pod Mistrzostwa Polski. Natomiast uznaliśmy, że może jeszcze nie chcemy wrzucać mnie na tak głęboką wodę i zaczynam startować prawdopodobnie w drugiej części sezonu letniego, ale no zobaczymy, jak to się potoczy.
0: A w twoim przypadku, Michał?
2: Ja już sporo startów zaliczyłem, nawet już miałem małą przerwę pomiędzy tymi startami, bo zrobiliśmy taki obóz jeszcze przygotowawczy. No, początkując od sprawdzianu na 2000 metrów z przeszkodami, później parę biegów tam na 1500, tak jak mówiłem, prędzej Mistrzostwa Polski na 5000 metrów, które udało się wygrać. A teraz przygotowuję się, ponieważ za tydzień są Mistrzostwa Polski do lat 20 w Zamościu. Tam będę biegał właśnie swój koronny dystans 3000 metrów z przeszkodami. A jeszcze tydzień później Mistrzostwa Polski Seniorów, gdzie również się sprawdzę. A dzień po tych mistrzostwach wyruszę już na Mistrzostwa Świata U20 do Eugene, do Stanów Zjednoczonych, gdzie celuję, żeby dostać się do finału. I to jest tak naprawdę najważniejsza impreza w tym roku i do tego się przygotowuję. Dlatego na razie to tylko taki okres przejściowy, ale już gdzieś tam jestem obiegany na tych dystansach, jestem przygotowany, jakby wiem, z czym to się je.

0: No to o tych przygotowaniach teraz trzeba sobie troszeczkę powiedzieć. W końcu wielkie wydarzenie, wyjazd na drugi koniec świata. Czy przede wszystkim, bo zaraz pewnie sobie powiemy trochę o samych treningach, o tym jak to wygląda, ale przede wszystkim czy stres nie zjada, bo mimo wszystko bieganie tutaj na naszym polskim podwórku, jakoś tak bardziej to wszystko jest swojskie, zrozumiałe, swój teren, a jednak tutaj przeskok do całkowicie innego otoczenia. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: No, można powiedzieć, że ja już jakieś tam doświadczenie w tym mam, ponieważ pierwszy raz na arenie międzynarodowej wystartowałem 2 lata temu na Mistrzostwach Europy do lat 18. Odbyły się one w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Tam rzeczywiście mogę potwierdzić, że no, stres mnie trochę zjadał jeszcze, bo wiadomo, że tu jednak widziało się różne inne flagi, różnych innych zawodników. No, wiadomo, że nie było się tam najlepszym, dlatego też sama taka presja zjadała, widząc, że ktoś ma lepsze życiówki i tak dalej. Ale teraz już myślę, że jestem na to przygotowany, ponieważ rok temu również miałem styczność startować w meczu międzynarodowym. Później miałem okazję startować na Międzynarodowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży, który odbył się w Macedonii Północnej. To było naprawdę fajne wydarzenie, był taki klimat właśnie takich małych igrzysk, ponieważ to taki był cel jakby tego.
2: Bardzo fajna atmosfera tam była.
1: Tak, naprawdę, co prawda to było odbywane tylko z krajami europejskimi, nie na całym świecie, ale mimo wszystko to taka wioska olimpijska, powiedzmy, parę ich w sumie było tam.
2: Oddawało mocny klimat.
1: Tak, fajny klimat oddawało tam, udało mi się wywalczyć brąz, cel był na złoto, ale no, temperatura, nie ukrywam, że nie sprzyjała, ponieważ było tam miejscami 40 stopni w cieniu, warunki mieszkalne troszkę nie sprzyjały, był zwykły wiatrak w pokoju postawiony, który w sumie bardziej wiał ciepłem. Dlatego też niektórzy zawodnicy mieli lepiej tam, mieli hotele, więc może też dlatego z nimi przegrałem. Ale jakby to była dla mnie cenna lekcja. Teraz jest teraz będą Mistrzostwa Świata, tam na pewno warunki będą lepsze. I tak, no myślę, że już z tym stresem lepiej sobie radzę, wiadomo, trochę dojrzałem, trochę więcej doświadczenia złapałem i to jest najważniejsze w tym wszystkim.
0: Trenujecie u jednego trenera obydwoje, a jesteście w dwóch oddzielnych klubach, więc jak to się rozkłada? Jak te treningi w dwóch różnych klubach i treningi z jednym trenerem, jak to wszystko dodać do siebie?
2: No może ty zaczniesz właśnie od swojego klubu, bo ja będę mogła do tego pewnie przejść.
1: Dobrze. To u mnie to zaczęło się tak, że w sumie potrenowałem rok te bieganie od tego, jak zakończyłem tam trenować piłkę nożną. I już wtedy udało mi się fajnie pokazać na Mistrzostwach Polski, jeszcze to było do lat 16, ponieważ tam zdobyłem złoty medal na trochę śmiesznym dystansie, bo 1000 metrów z przeszkodami, bez rowu z wodą, ale był taki dystans, zdobyłem tam złoto razem z rekordem Polski, wyhaczył mi właśnie trener nasz teraz, tata Oliwii, i od tego momentu jeżdżę z nim na kadry, trenuję z nim tam, ostatnio nawet częściej w sumie na co dzień. I jakoś tak to wyszło, że zaczęli się zbierać zawodnicy, również wziął mnie wtedy razem z zawodnikiem tutaj z Wejherowa, Aleksandrem Okrucińskim, z którym tam razem jeździłem prędzej na obozy.
2: Tak.
1: I w sumie tak po kolei zaczęła zbierać się grupa, zawodnicy zaczęli przychodzić do trenera, nie tylko właśnie tutaj z klubów z Trójmiasta. Tak jak mówię, tutaj Lęborg, Wejherowo, tutaj ktoś z Sopotu. Tak, nawet z Kościerzyny teraz są zawodnicy, także jakby mamy taką grupę treningową, nie są wszyscy z jednego klubu, wręcz nawet przeciwnie, każdy jest prawie z innego.
2: Mamy chyba z 5 klubów zawodników, trener ma, to znaczy się.
1: Tak, no myślę, że tak to około wyjdzie. No.
2: Ale głównie trener jest podpisany pod SKL-a Sopot, ale no trenujemy właśnie na SKL-a w Sopocie na stadionie, ponieważ na AWF-ie w Gdańsku jest aktualnie remont. I no, Michał musi dojeżdżać właściwie do Sopotu na treningi, no tak samo jak my z Wejherowa, ale no jest to bardzo pozytywna współpraca moim zdaniem.
1: Tak, no wiadomo, że każdego dnia nie muszę przyjeżdżać, mam również warunki, żeby trenować w Lęborku, nie na wszystkich treningach jakby trzeba być pod okiem trenera, tak. Też nie zawsze trener jest, wiadomo.
2: Trener rozpisuje plany i właściwie musimy codziennie wysyłać realizację z tego planu, jak
1: tak,
2: wykonaliśmy trening.
1: Nawet.
0: I
1: nawet.
0: Udaje się zawsze to wypełniać, czy czasami jest takie troszkę, że trzeba coś naciągnąć?
2: No nie, no naciągać raczej się nie staramy, właśnie próbujemy raczej wykonać ten trening jak najprecyzyjniej i tak jak jest pod okiem trenera normalnie, ale wiadomo, że czasami coś na przykład, nie wiem, nie dokończy się rozbiegania, no i wtedy trzeba o tym poinformować trenera, co się dzieje. Na przykład aktualnie jest w Fontrome na obozie, zgrupowaniu we Francji z Maćkiem Megierem i trenują tam bardzo mocno.
1: Tak, ponieważ tam Maciek się przygotowuje do Mistrzostw Europy Seniorów.

0: i tam właśnie taki obóz zorganizowali. Ale no, co do tych realizacji treningów, no to, no to jest sport nie już drużynowy, dlatego jakby można powiedzieć, że...
1: Każdy indywidualnie podchodzi.
0: Tak, że każdy jest kowalem własnego losu i to, jak się wykona ten trening, jakby wpływa na nas, więc jakby...
1: Tak.
0: Próbowanie oszukać trenera to jest nie tak naprawdę sensu. Oszukanie samego siebie i jakby nie ma w tym żadnego sensu, bo to w dwie strony tylko psuje.
2: Czas na ten najtrudniejszy temat. Jak udaje wam się łączyć sport z waszymi codziennymi obowiązkami? Bo z tego co wiem, to jeszcze się uczycie.
1: Tak, no ja aktualnie napisałam maturę, więc no jeszcze nie mam takiego planu na siebie stuprocentowego, co bym chciała robić, no ale na pewno będę chciała gdzieś to wszystko razem połączyć i móc i studiować, albo pójść do pracy, no wydaje mi się, że raczej studiować aktualnie i no trenować, a to będzie bardzo ciężkie, no bo jednak sporty wytrzymałościowe, bieganie to nie jest taki najprostszy trening, ale... Nie jest aż tak źle, jak się
0: tak,
1: mogłoby
0: no,
1: wydawać.
0: Da się to połączyć, chociaż no, nie ukrywam, że jest to ciężkie, ponieważ trenując na obozach dwa razy dziennie, a tych obozów jest sporo, często jest tak, że jedziemy na 3 tygodnie, wracamy na te 2-3 tygodnie i jedziemy znowu. Dlatego jakby w tych przerwach tam trzeba sobie szybko wszystko nadrabiać w tej szkole, bynajmniej w moim przypadku tak to wyglądało. A na obozach nie ukrywam, że ciężko jest się za to zabrać, bo jednak gdzieś tam powiedzmy drzemka pomiędzy pierwszym, drugim treningiem jednak stawia się na to, żeby się zregenerować jak najlepiej. Da się to połączyć jak najmniejszym namiarem sił, ale no nie ukrywam, że jest to ciężkie na takim poziomie, bo tutaj liczy się tak naprawdę już każdy aspekt, czy to zarwanie chociaż troszkę snu, czy zaniedbanie tam regeneracji
1: trzeba
0: może
1: decydować.
0: Wpływać naprawdę, a tam czasami liczą się sekundy, czasami nawet setne sekundy, dlatego, ale da się ogólnie.
2: Czas na przyszłość, czas na plany na przyszłość. Jakie macie największe marzenie, jeśli chodzi właśnie o karierę biegacza? Może już coś gdzieś się szykuje właśnie oprócz tych zawodów, na które wiem, że ty się wybierasz, już o tym sobie powiedzieliśmy. Ale co dalej? Może coś dopiero jest w sferze marzeń, może coś już przekuwa się na rzeczywistość?
1: No myślę, że Michał tutaj ma już duże pole do powiedzenia, bo no wiadomo, raczej w większości są igrzyska olimpijskie. To wiadomo, że to jest takie chyba największe spełnienie marzeń. No ale Michał już tutaj powoli jest na drodze, aby faktycznie na te igrzyska się dostać.
0: Tak, no kolejne igrzyska są w 2028 roku, czyli za 2 lata. Fajnie by było się na nie dostać, chociaż no, nie ukrywam, że będę jeszcze bardzo młody, no bo będę miał 20 lat. Także...
1: Ale to nie skreślę.
0: To nie skreślę, wiadomo. Lecz to by było bardziej coś takiego, żeby próbować się dostać, niż tam walczyć o coś. Po drodze będę miał również za rok jeszcze Mistrzostwa Europy do lat 20, wtedy będę tym starszym rocznikiem. Odbywają się one w Bydgoszczy, także na, tutaj na naszych ziemiach blisko, daleko nie będę miał. Sam będę walczył o złoto Mistrzostw Europy, bo myślę, że jestem na to gotowy i będę przygotowany. Patrząc teraz po wynikach rówieśników i będzie to możliwe. Ale tak, no igrzyska to jest wiadomo marzenie. Kolejne igrzyska myślę, że bardziej są w zasięgu w 2032 i tam chciałbym się wcelować z formą na pewno, tam już się pokazać z jak najlepszej strony, wiadomo, tam już będę doświadczonym, trochę starszym zawodnikiem, bo jednak 24 lata, także to już jest taki prawie idealny bieg, powiedz, wiek na bieganie, fajnych wyników i no tak, igrzyska to są to naprawdę największe te marzenia.
2: No i ostatnie już zagadnienie. Do biegania chyba nikogo nie trzeba już teraz zachęcać. Bieganie jest na tyle popularnym sportem, że mnóstwo ludzi się tym zajmuje. No to w inną stronę. Czy warto zamieniać hobby, po prostu bieganie w coś więcej? Czemu warto właśnie pójść bardziej w te urzeczywistnianie, że tak to ujmę, kariery nawet? Czemu warto zmienić hobby po prostu w sport?
1: Generalnie myślę, że po prostu sport jest bardzo dobrze profilaktyczny dla zdrowia. Samo bieganie w sobie teraz stało się bardzo powszechne, popularne i właściwie wyjdziemy gdziekolwiek i widzimy po prostu biegaczy. Moim zdaniem jest to niesamowite, bo no, 10 lat temu to chyba było wręcz nie do pomyślenia, żeby aż tyle ludzi teraz mogło biegać. Ale no, generalnie każda forma aktywności jest bardzo dobra, tak? No, my nawet jako po prostu tutaj para możemy powiedzieć, że często chodzimy, nie wiem, nawet na rowery, zdarza się, po prostu nie chcemy leżeć tylko i wyłącznie, a no to ruszenie się, sport, kurczę, naprawdę, to jest coś niesamowitego, że nie trzeba tylko zamykać się na jedną możliwość, a poza bieganiem jest tyle różnych dyscyplin, że...
0: Tak, no naprawdę bieganie to jest wspaniała przygoda, ogólnie cała lekkoatletyka mówi.

0: że tak. Każdy się tam zna.
1: Tak.
0: No. Każdy gdzieś tam sobie kibicuje.
1: Taka sportowa rodzinka.
0: Tak, robi się taka rodzina i naprawdę pójście w to tak profesjonalnie jest naprawdę fajną przygodą. Ale zwiedzi też... się świat, na pewno sporo tych obozów mamy już teraz, coraz częściej są tu zagraniczne.

0: tam mieszka. No i na pewno zwiedzić ten świat, poznać się wspaniałych ludzi. Można tam właśnie sobie porozmawiać z ludźmi z zagranicy, swoją wiedzę również też rozwinąć. I naprawdę jest fajna przygoda, tak jak profesjonalnie się trenuje. Polecam każdemu. Trzeba dobrą drogę odnaleźć. I...
1: No to z tą właśnie myślą, z tym poleceniem zakończymy już naszą rozmowę. Mi pozostaje życzyć wielu sukcesów w karierze sportowca. I przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Michał Gajdus, zawodnik klubu biegacza imienia Braci Petko oraz Oliwia Rolbiecka, zawodniczka klubu AZS AWF US Gdańsk. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Rozmowy o Nordzie. Autopromocja.
3: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
4: Autopromocja. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
4: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW Szemud i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
3: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
4: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
3: Aktywnie.
4: Gościnnie. Razem.
3: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
4: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
3: I rekreacji.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestionem na wakacje, bo z Vestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
0: Reklama.

0: Większość Polski z burzami synoptycy wydali nowe ostrzeżenia. Cena diesla może zbliżyć się do 8 zł za litr. Dar młodzieży kończy amerykańską misję i wyrusza w rejs powrotny do Europy. Michał Pierzchała. 13 województw jest objętych ostrzeżeniami przed burzami. Jak informuje o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, chodzi o centralną, wschodnią i południową Polskę. Na ogół są to alerty najniższego, pierwszego stopnia. Wyższy, drugi stopień obowiązuje na południu Podkarpacia. Intensywne deszcze i burze przechodziły przez Polskę także w nocy i wczoraj. Z raportem teraz Grzegorz Kozioł.
1: W województwie lubuskim najwięcej zgłoszeń odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie, Żaganiu i Międzyrzeczu. W powiecie sulęcińskim prewencyjnie ewakuowano obóz harcerski, podobnie zresztą jak 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w Wielkopolsce. Na terenie województwa dolnośląskiego strażacy mieli najwięcej roboty w powiatach polkowickim, trzebnickim i oleśnickim. Usuwali tam powalone drzewa i wypompowywali wodę z posesji. W województwie opolskim do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Lipowej w powiecie Nyskim, gdzie piorun uderzył w budynek.
0: Amerykanie zakończyli 7. z rzędu noc bombardowań Iranu. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie i przygotowuje się do wyjścia w morze w kierunku Wielkiej Brytanii. Jest to ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Powrót Daru Młodzieży do macierzystego portu w Gdyni zaplanowano na 24 sierpnia. Obecna wyprawa do USA może być jednym z ostatnich dalekomorskich rejsów 45-letniej fregaty. Uniwersytet Morski ogłosił przetarg na budowę nowego trzymasztowego żaglowca szkolnego, który ma zastąpić wysłużoną jednostkę.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Przez cały dzień w wielu miejscach przelotnie będzie padał deszcz. Mogą także być burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Tutaj synoptycy wydali ostrzeżenia. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu i Warmii, także w górach do 26 stopni w centrum i do 29 stopni na południowym.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Na Bałtyckiej fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Reklama.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Program Jego Dnia przy mikrofonie Michał Jarosza. Moim i Państwa

0: Państwa gościem jest dzisiaj sołtys sołectwa Wicko, Janina Czuba. Witamy.
1: Witam serdecznie.
0: Rozmawiać będziemy o 49 latach pracy sołtysa i zacznijmy od takiej małej podróży w czasie. Jak to się wszystko zaczęło? Skąd w ogóle pomysł, żeby pójść w tą stronę? Jak stało się to, że właśnie pani została sołtysem?
1: No, wybór mieszkańców był ogromny. Świętej pamięci jeden pan moją kandydaturę podał, pan Mynarczyk Karol, on strażakiem był, już nie żyjący. No i on podał moją kandydaturę. Było wtedy, pamiętam jak dziś, trzy panie, które miały właśnie chęć zostać sołtysem, wyrażały zgodę. No i, ale większość społeczeństwa była za mną. No i zostałam wybrana, tyle lat. Chodzę, zbieram podatki, też mi przynoszą i do domu podatki, interwencje rolnicy i w ogóle. Moje sołectwo jest największe, 1800 mieszkańców posiada. To należą do tego Wicko, duże jest to sołectwo. Górka, Skarszewo i Poraj. Właśnie cztery takie największe miejscowości, które należą do mojego sołectwa. Dobrze mi się współpracuje z mieszkańcami tego sołectwa, z rolnikami, ale teraz jest bardziej łatwiej, tak wszystko idzie. No.
0: Właśnie o tym byśmy sobie też porozmawiali. Tak, jak zmieniło się w ogóle bycie sołtysem przez te 49 lat? Jak ta funkcja, ta służba wyglądała właśnie te kilkadziesiąt lat temu? A jak to wygląda w tym momencie? Jak te zmiany się prezentowały?
1: W tym momencie teraz jesteśmy w trakcie przygotowania, jako wszyscy sołtysi, jest nas 13 sołectw. To jest naprawdę dużo. I jesteśmy w trakcie przygotowania się do dożynek powiatowych, bo będą u nas. Zawsze co roku pleciemy wieniec taki, który podane są wymiary i bierzemy udział w konkursach. Zdobywamy bardzo dobre miejsca. No, także i rozpoczyna się wszystko. Dożynki w tym roku są u nas w Harbrowie, to jest gmina Wicko, no i rozpoczyna się mszą świętą, potem są na stadionie w Harbrowie, duży stadion jest piękny i świetlica jest i wszystko, i poczęstunki, wszystko tam się odbywają. Ale sołtysi są górą, gospodarzami tej imprezy.
0: Już w naszej rozmowie tutaj przenikają się obowiązki sołtysa. Czym właściwie sołtys się zajmuje? Bo są ludzie, którzy mieszkają w miastach, często nigdy nie mieli do czynienia z sołtysem i często nawet nie wiedzą, czym sołtys się zajmuje.
1: No, przede wszystkim też i docierania do mieszkańców, którzy niepełnosprawność mają, żeby zebrać podatki, bo gmina jest daleko. I z danego swojego sołectwa zbierać podatki. Właśnie podatek, odpady i opłata za wodę. To sołtys zbiera. Oraz informacje, które tam dotyczą mieszkańców, jak mają czy tam jakąś drogę zepsutą, czy coś. Sołtys to interweniuje na sesji. Na sesji Rady Gminy, bo ma oddanie głosu i właśnie to brane jest pod uwagę.
0: 49 lat sołtysowania to jest taki czas, przez który duża część mieszkańców sołectwa nawet nie wyobraża sobie, że kto inny może być sołtysem, ale z drugiej strony pani też miała okazję poznać wszystkich mieszkańców sołectwa i to bardzo blisko.
1: Bardzo dobrze znam wszystkich i dobrze mi się współpracuje. Jestem zadowolona z tej funkcji, którą pełnię. To jest funkcja naprawdę taka odpowiedzialna i wśród ludzi się jest. No.
0: Jeśli chodzi o jeszcze tutaj obowiązki sołtysa, porozmawialibyśmy sobie o tym, jakie inicjatywy udało się przez te lata zrobić. 49 lat, nie bylibyśmy w stanie wszystkich omówić, bo byśmy tutaj do wieczora siedzieli, ale co było takiego najpiękniejszego, z czego duma trwa przez lata?
1: Oj, na przykład jak z Funduszu Sołeckiego i pan wójt też dokładał, jeździliśmy jako sołtysa.

0: Ołtysi i jako zespół był utworzony zespół Zosieńki, który już nie istnieje, bo naprawdę starsze panie uczestniczyły w tym zespole. Jeździliśmy ze Świętym Mikołajem do osób, w całej gminie było przeszło 100 osób. Jeździliśmy, rozwoziliśmy takie upominki, suwenirki, takie paczki z inicjatywy pana wójta oraz z Funduszu Sołeckiego i dla osób niepełnosprawnych, żeśmy wręczali z kolędą i naprawdę to było takie zadowolenie tych i rodzin, i mieszkańców, i wszystko. A teraz są kolonie takie letnie u nas w Gokisie, odbywają się, no i też dzieci i młodzież zadowoleni są.
1: Już tutaj mocno podkreślaliśmy to powiązanie, tą znajomość pomiędzy Sołtysem a mieszkańcami. Czy mieszkańcy też przychodzą ze swoimi problemami do Sołtysa, żeby się podzielić?
0: Przychodzą, naprawdę przychodzą i Sołtys wtedy interweniuje do władz danych, wie gdzie, co, czy do elektrowni, czy do pana wójta i załatwiane jest, na bieżąco jest załatwiane, że ja jestem zadowolona ze spraw załatwianych.
1: 49 lat, co chwila podkreślamy tą naprawdę piękną liczbę. To jest taki czas, w którym wieś zdążyła się bardzo zmienić, sołectwo zdążyło się zmienić. Jak wyglądało to sołectwo lata temu, a jak wygląda teraz? I co jest taką największą zmianą, którą najłatwiej się dostrzega na pierwszy rzut oka?
0: No, zastanawiam się, co to mogłoby być.
1: Podejrzewam, że wszystko można byłoby tutaj powiedzieć.
0: Wszystko, ale teraz jest bardziej tak między rolnikami, to jest też i taka zgoda. Kiedyś sołtys to naprawdę musiał między sąsiadami, jak była tam niezgoda, czy kłótnia o jakieś ziemię, czy o pole, o coś, to sołtys też tam swoje 5 groszy wtrącił i łagodził to, żeby było dobrze, żeby było zgodnie, żeby była ta miłość i naprawdę, żeby poszanowanie było jedno drugich.
1: Czyli zdarzały się rzeczywiście takie spory o ziemię?
0: Zdarzały się wypadki takie, tak. Tak.
1: A teraz jak to wygląda? Bo tutaj o tyle też pięknie udało się podkreślić, bo bardzo często się mówi, że teraz to ludzie właśnie mniej są do siebie przyjaźnie nastawieni niż kiedyś, a tutaj okazuje się, że mniej jest sporów, ludzie bardziej ze sobą żyją jakoś.
0: No ja też tak uważam, że teraz bardziej taka spokój, jest taka jedność, mimo to, że mało tych rolników jest. W ogóle u nas zwierzaków w wiosce nie ma. Takich tam jeden rolnik jest, który naprawdę dzieci z przedszkola idą i krówkę obejrzeć, że mleczko jest nie tylko z Biedronki, ale tylko też i od zwierzaków, nie? To pani przedszkolanka tłumaczy, bo kiedyś z świętej pamięci ja z synem i z mężem brałam i też miałam gospodarstwo duże, przeszło około 15 hektarów, ale już zlikwidowaliśmy, bo wiadomo, że już i wiek, i wszystko nie pozwala na to, i sytuacja jaka to, że nie opłaca się, no.
1: A w drugą stronę, czy były takie chwile przez te lata pracy sołtysa, gdzie pojawiały się takie myśli, że to jest trudna praca, że to jest praca, która męczy, czy zawsze było te poczucie misji?
0: Nie. Nie uważałam nigdy takiego, nie miałam właśnie, żeby to ciężko szło, czy coś, czy jakieś odbywanie jakichś festynów. W tym roku też mamy tam z sołeckich pieniążków zabezpieczone, że zrobimy na zakończenie lata, bo teraz w poszczególnych różnych wioskach w sołectwie są takie festyny, odbywają się. A u nas we Wicku czekamy, jest Gokis i naprawdę też się dużo rzeczy dzieje, różnych wieczorków i imprez. Także jest wszystko bardzo zgodnie i dobrze i zadowolenie w społeczeństwie.
1: A jak o społeczeństwie mowa, trochę porównaliśmy sobie, jak wyglądało te życie ze sobą mieszkańców kilkadziesiąt lat temu, a teraz, a jak wygląda z młodymi ludźmi? Czy jest zaangażowanie, czy mniejsze zaangażowanie w życie wsi? Czy rzeczywiście widać ten wyjazd gdzieś ze wsi, czy jednak są ci młodzi ludzie?
0: No, nie powiem, że nie, bo naprawdę jest zainteresowanie i od na przykład teraz, bo robimy co roku, nie wiem już, na pewno bardzo dużo razy, nie liczyłam ile razy, organizujemy pielgrzymki. też

0: I o teraz 11 września też mamy pielgrzymkę. 11, 12, 13 Lichen, Częstochowa, Toruń i co roku tam jeździmy. I dużo takich ludzi jest właśnie u nas, którzy są chrześcijanami i chcą podążać tam, w tym kierunku. I jeździmy, organizujemy też.
1: Kolejne pytanie, które cały czas się tutaj ciśnie na usta. Skąd wziąć w sobie tyle energii? Jest dużo ludzi, którzy chcieliby się zabrać za taką działalność społeczną. Mija kilka lat, kończy mi się energia, mają już dość. A tutaj po 49 latach ja widzę, że tej energii dalej nie brakuje. Jaki jest tego sekret?
0: No, szybko mi te lata minęły, bardzo szybko. Człowiek by jeszcze chciał pobyć, no nie mówię, że nie, bo i angażuję się teraz w tej pomocy, w tym wieciu wieńca i w organizacji tych dożynek, naprawdę, i no ale już mi się zdaje, że wiek już mi nie pozwoli.
1: A no. Jaki jest największy sukces? Już tutaj powiedzieliśmy o działaniach, o tym, co udało się zrobić, o tym właśnie życiu z mieszkańcami. Co można byłoby, bardzo ciężki wybór, jestem tego świadomy, za taki najpiękniejszy sukces, który przez te wszystkie lata udało się zrobić, który gdzieś cały czas jest noszony w sercu i to gdzieś nie zniknie?
0: No myślę, co to podsumować, co tu powiedzieć, co tu wypowiedzieć się, bo tak to ogólnie mówię, ogólnie, ale no mam zadowolenie, satysfakcję taką, że no dużo się wtajemniczałam, dużo pracowałam i utworzenie takiego zespołu. Miałam 10 pań, nazywał się Zespół Zosieńki. Też moja inicjatywa była, to też zadowolenie, bo jeździliśmy właśnie po tych niepełnosprawnych i po tych 80-latkach. Oj, były płacz i naprawdę zadowolenie. No i tak to ogólnie też mam takie poczucie i zadowolenie.
1: No. Nam pozostaje już tylko życzyć kolejnych lat w zdrowiu i w radości z wykonywania właśnie tej służby dla mieszkańców sołectwa. Ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dzisiaj Janina Czuba, sołtys sołectwa Wicko. Dziękuję za rozmowę bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Studio i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Norda FM. Na bałtyckiej fali.
2: Reklama.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko ciebie.
2: Reklama.
4: Burza z gradem. Alert RCB na telefonach turystów i mieszkańców Podkarpacia. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Pod Grunwaldem znowu bitwa. Wynik najpewniej nie będzie zaskoczeniem. Michał Pieszchała. Znów burzowa pogoda i coraz więcej ostrzeżeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aktualizuje prognozy. Alertami objętych jest obecnie 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Dla powiatów na południu województwa podkarpackiego synoptycy ogłosili alert drugiego stopnia. Mieszkańcy i turyści otrzymali ostrzeżenia SMS-em. W tej części kraju wraz z deszczem i burzą może pojawić się grad.

0: Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy na platformie X. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej. Dodatkowo Kijów ma zacząć wydawać stronie polskiej więcej niż obecnie pozwoleń na poszukiwania i ekshumację szczątków ofiar. Kolejnymi punktami planu są działania dyplomatyczne i rozszerzenie dialogu między oboma narodami. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, napisał premier w internecie. Zaskoczenia raczej nie będzie. Na polach Grunwaldu trwają ostatnie przygotowania przed popołudniową rekonstrukcją największej polskiej bitwy średniowiecza. Na miejscu blisko 1400 uczestników po jasnej stronie mocy będzie walczyć m.in. chorągiew mazowiecka księcia Janusza, opowiada jej dowódca Robert Dusza.
1: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił jednak. Nasza chorągiew w trakcie samej bitwy według zgłoszeń powinna liczyć około 70 uczestników.
0: Dni Grunwaldu trwają już od środy, obfitują w turnieje rycerskie i łucznicze, pokazy średniowiecznego rzemiosła i kuchni sprzed lat. Początek dzisiejszej bitwy o godzinie 15, a więc jest jeszcze sporo czasu, aby z wielu zakątków Polski pod Grunwald dojechać.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Będzie chłodniej. W ciągu dnia na termometrach od 22 stopni, miejscami na Pomorzu i Warmii, a także w górach do 26 stopni w centrum i do 29 stopni na południowym wschodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne deszcze, a także w większości kraju mogą pojawić.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Reklama.
6: Rozmowy o Nordzie.
7: Dzień dobry, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej, a dzisiaj ze mną marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
7: Krajowy plan odbudowy, w tym temacie chcieliśmy się spotkać. To jest szeroki temat, ogromny temat, mnóstwo pieniędzy, które płyną do nas z Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, co takiego z tymi pieniędzmi dzieje się tutaj u nas na Pomorzu?
8: Ach, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo szeroki temat. Bo w ostatnich latach, zwłaszcza w dwóch ostatnich latach, odkąd funkcjonuje obecnie,

0: obecny rząd, zostały odblokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy. Dla wielu ludzi to są takie dość wirtualne pieniądze, ludzie nie wiedzą, mieszkańcy, społeczeństwo nie wie tak do końca, co się kupuje za środki z Krajowego Planu Odbudowy. Ale jak Unia Europejska odblokowała te środki dla Polski, no to one popłynęły tak naprawdę szerokim strumieniem. Problem jedynie taki, i to warto o tym też powiedzieć, przypomnieć telewidzom, że musiały być wydane do końca czerwca bieżącego roku. Czyli krótko mówiąc, ten ograniczony czas popędzał wielu beneficjentów do tego, żeby szybko wydać te środki finansowe. Na przykład w przypadku województwa pomorskiego, proszę sobie wyobrazić, zrealizowaliśmy łącznie 65 tysięcy projektów współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Najbardziej znaczące i najbardziej widoczne były wydatki, które finansowaliśmy w naszych szpitalach. To jest kwota tylko w wojewódzkich szpitalach ponad 570 milionów złotych łącznie w skali całego województwa, biorąc pod uwagę również szpitale powiatowe. Wydaliśmy na różnego rodzaju obszary medyczne, opieki zdrowotnej, ponad 800 milionów złotych. To jest w szczególności onkologia, to jest kardiologia i to jest opieka długoterminowa. W przypadku opieki długoterminowej nie wszystkie szpitale, tylko w zasadzie jeden, szpital kościerski, który realizował zakład opiekuńczo-leczniczy, takie centrum senioralne w Dzierżążnie. Ale Wejherowski Szpital jak najbardziej jest tutaj bardzo dobrym przykładem, że jest dobrym beneficjentem. Kilka dni temu oddaliśmy jeden z projektów, który dotyczy kardiologii, oddziału kardiologicznego i zakładu diagnostyki obrazowej, kupując najwyższej klasy sprzęt światowej rangi, służący do opieki kardiologicznej, na przykład tomograf komputerowy umożliwiający badanie serca. Ale tak jak powiedziałem, onkologia, więc Gdynia bardzo dużo na tym zyskała, ale nie tylko Gdynia, bo oczywiście szpitale zarządzane przez spółkę Kopernikus, czy też szpital kościerski, a także słupski. Więc nie było znaczącego szpitala specjalistycznego w naszym województwie, który by z tych pieniędzy nie skorzystał. Ale to jest jedna tylko grupa spraw. Najpoważniejsze projekty, najbardziej kosztotwórcze, to były te projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, na przykład farmy wiatrowe, które także były finansowane z tego źródła. Te 65 tysięcy projektów to były projekty maleńkie, średnie i duże, na łączną sumę ponad 12 miliardów złotych. Tyle wpompowano środków finansowych wiele różnych przedsięwzięć na terenie naszego województwa, tylko na terenie naszego województwa. Tak jak powiedziałem, farma wiatrowa, magazyny energii, wiele projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie pomorskiej wsi. Takich projektów było 33 i 14 projektów w zakresie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. Więc tak naprawdę jesteśmy poważnymi naprawdę beneficjentami środków z Krajowego Planu Odbudowy. To, co jest na pewno bardzo istotne i z czym się mogą pasażerowie spotkać, podróżujący choćby z Wejherowa w kierunku Gdyni bądź Gdańska, zakupiliśmy także 10 pociągów ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i 15 autobusów elektrycznych, które, czyli napędzanych bateriami elektrycznymi, umożliwiającymi dowóz do węzłów transportowych, na przykład na Półwysep Helski, czy też w rejonie Człuchowa i Kociewia. To są ogromne korzyści, które samorząd województwa i inni beneficjenci z terenu województwa pomorskiego skorzystali.
1: i namacalne, prawda, bo też szpitale rzeczywiście potrzebują tego finansowania. Ja byłam też

0: Na otwarciu tych pomieszczeń nowych w szpitalu w Wejherowie i tam była mowa o tym, że wcześniej był jeden taki tomograf. Teraz jak się zepsuł, to rzeczywiście trzeba było odsyłać pacjentów gdzieś dalej, gdzieś do innego miasta. Teraz ich jest już więcej i to rzeczywiście to ludzie tego na co dzień nie odczuwają, ale rzeczywiście to jakoś w jakiś sposób...
1: No to jest wysokiej klasy urządzenie, jak lekarze mi podpowiadali. Właśnie chociażby podczas tego otwarcia, że tak na dobrą sprawę wystarczy kilkanaście sekund i już mamy obraz wskazany przez lekarza, obraz stanu ciała, więc na pewno to jest ogromny skok w poziomie leczenia w szpitalu w Wejherowie. Ja przypomnę, że szpital w Wejherowie posiada 17 oddziałów, wysoko specjalistyczny szpital obsługujący bardzo duży obszar, bo ponad 300 tysięcy ludzi, mieszkańców powiatu wejherowskiego i puckiego, a ostatnio coraz częściej otrzymujemy także pacjentów z powiatu lęborskiego. Warto na to zwrócić uwagę, więc każda inwestycja w tym szpitalu, niezależnie od tego, z jakich źródeł jest finansowana, czy ze środków województwa, czy ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, czy z funduszy europejskich na poziomie regionu, jest na pewno bardzo cenna.
0: Też przeniesiemy się teraz na szczebel rządowy, państwowy. Ustawa metropolitalna, to o czym też musimy porozmawiać. Duży sukces. Widzę, że samorządowcy też wszystkie ręce na pokład i działali za tym, żeby ta ustawa została. No, proszę powiedzieć, co to zmieni dla takiego zwykłego mieszkańca, na przykład powiatu wejherowskiego?
1: No to jest oczywiście duży sukces, ale ja bym powiedział sukces tylko na starcie tego wielkiego projektu metropolitalnego. No bo sukces ma charakter formalny. Teraz dopiero będzie pewno droga przez mękę. No bo trzeba będzie nie tylko stworzyć ramy funkcjonowania obszaru metropolitalnego, ale także dalsze kierunki rozwoju. Czyli krótko mówiąc, trzeba będzie odpowiedzieć sobie na pytanie, które pani zadała. Co z obywatele, co mieszkańcy naszego województwa na tym skorzystają? W jaki sposób rozwinąć współpracę dużych miast z małymi miastami, które są ze sobą powiązane funkcjonalnie, a częściowo nawet niektóre nie są? No bo cóż mają na przykład Sierakowice czy Sulęczyno do środowiska wejherowskiego? Ja bym powiedział póki co niewiele. Ale obszar metropolitalny będzie odpowiedzialny za szereg różnych zadań, między innymi za transport i rozwój tego transportu. Chodzi też o to, żeby można było się dość albo względnie łatwo dostać do rdzenia metropolii, czyli także do Wejherowa, także do Gdyni, do Gdańska i Sopotu. I z całą pewnością uprościć system taryfowy obowiązujący na terenie obszaru metropolitalnego. Ja tylko przypomnę, że takich produktów taryfowych, czyli to za ile kupujemy konkretny bilet, to jest ponad setka, 105, o ile sobie przypominam. Więc to uproszczenie korzystania z transportu publicznego powinno być domeną obszaru metropolitalnego. Ale takich zadań jest więcej. To jest kwestia gospodarki odpadami, ujednolicenia tej gospodarki odpadami. To jest także przekazywanie doświadczeń dużych miast, w którym potencjał administracyjny jest dużo większy, tym mniejszym miejscowościom. Ujednolicenie pewnego katalogu wydarzeń kulturalnych, zagadnień związanych z ochroną środowiska. Ale fundamentalną sprawą, tak jak powiedziałem na wstępie, jest transport zbiorowy. Mam nadzieję, że obszar metropolitalny również pomyśli o tym, o tym, żeby zwiększyć częstotliwość kursowania szybkiej kolei miejskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy taka potrzeba istnieje, czy też usprawni transport bezpośrednio do metropolii z takich gmin jak Żukowo, Tczew, Kartuzy oczywiście.

0: Czy też z tej strony, jak jesteśmy tutaj w Wejherowie, warto o tym powiedzieć, o strony Lęborka. A także, jak powiedziałem wcześniej, mówiąc o Krajowym Planie Odbudowy i finansowaniu choćby tych kilkunastu autobusów, 15 autobusów przecież kupiliśmy jako województwo, no to oczywiście dowóz do węzłów i integracji transportu, więc wydaje mi się, że mamy w tej chwili mnóstwo atutów polegających na tym, że decyzja polskiego rządu o budowie elektrowni nuklearnej i usprawnienie sieci transportowej w tamtym kierunku no, będzie oznaczać tworzenie miejsc pracy i przyciąganie nowych obywateli do powiatu wejherowskiego, lęborskiego, puckiego, pewno także w rejon rdzenia Trójmiasta. Za te wszystkie procesy będzie też odpowiedzialna metropolia, czyli obszar metropolitalny i gminy większe i mniejsze muszą nauczyć się dobrej kooperacji.
1: Jeżeli mielibyśmy to wrzucić na oś czasu, to jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o ustawę metropolitalną?
0: Tutaj procesy będą przebiegać bardzo szybko. Dowiedzieliśmy się o tym dwa dni temu, kiedy został przedstawiony harmonogram. Jeszcze w sierpniu odbędą się konsultacje. Mieszkańcy będą mogli wypowiadać się na temat tego, jak oni widzą funkcjonowanie obszaru metropolitalnego, które gminy powinny być wprost włączone do tego rdzenia metropolii. Jakie zadania będą w pierwszej kolejności finansowane. Dość powiedzieć, że ta ustawa przyjęta przez Sejm, podpisana przez prezydenta, daje szansę na wykorzystanie także dodatkowych pieniędzy. A te pieniądze będą potrzebne właśnie na integrację transportu publicznego. Na początek to jest może 150 milionów złotych, potem ta kwota będzie rosła, aż do w trzecim roku 500 milionów złotych. I te środki powinny być dobrze wykorzystane po to, żeby właśnie poprawić transport, żeby poprawić cały system kooperacji, przyciąganie także inwestorów, rozpoczęcie dobrej współpracy obszaru metropolitalnego, czyli samorządów z uczelniami wyższymi, które są niezwykle istotne. Od Wejherowa zaczynając, czy też nawet szerzej, Lęborka, aż po Tczew, znajdują się szkoły, albo wyższe szkoły, albo zamiejscowe, albo Uniwersytet Morski, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Medyczny, wiele innych szkół, które przyciągają studentów, przyciągają nowych ludzi także na Pomorze, podnoszą umiejętności, kwalifikacje, więc ta współpraca jest absolutnie potrzebna również w tej dziedzinie.
1: Dużo mówimy dzisiaj też o transporcie, no to na koniec jeszcze szybka kolej miejska, 23 nowe impulsy. Doczytałam też, że 75 milionów pasażerów w ubiegłym roku jechało szybką koleją miejską właśnie w Trójmieście. Rozwija się ta SKM-ka.
0: To jest absolutny rekord. Rzeczywiście 75 milionów pasażerów i to nie tylko w SKM-ce, ale także w przewozach regionalnych. I to jest absolutny rzeczywiście rekord. Jesteśmy najbardziej ukolejowionym województwem spośród wszystkich regionów Polski, bo takich przejazdów na statystycznego mieszkańca mamy już 35 w roku. Więc to jest taki wskaźnik, który pokazuje rzeczywiście potencjał województwa pomorskiego. Do tego stopnia, że mamy niemało też problemów na liniach kolejowych. Jesteśmy w jakimś stopniu ofiarami tego wielkiego sukcesu, bo są niektóre takie linie, które są tak obciążone, że naprawdę musimy zwiększyć częstotliwość kursowania pociągu, zwłaszcza w czasie roku szkolnego bądź akademickiego, na przykład na dojeździe do centrum Gdańska, Jasień, Kiłpinek. W tych rejonach mamy już kłopoty, żeby zabrać wszystkich pasażerów. I stąd zainteresowani jesteśmy zakupem dalszych pociągów. Ja wspominałem, że z KPO kupiliśmy 10 takich pojazdów, ale łącznie w realizacji wielkiego zamówienia, które sięga 47 pociągów, w tym roku wypełnimy cały ten kontrakt. Jest o wartości 1,6 mld. W tym są pociągi w ruchu aglomeracyjnym, czyli elektryczne zespoły trakcyjne, ale także pociągi, które się poruszają na

na torach niezelektryfikowanych, czyli obsługują region. Podnosimy przez to standard obsługi. No i to rzeczywiście nasze członkostwo w Unii Europejskiej po prostu nam się przynajmniej w tej materii opłaca.

0: Jego Mieczysław Struk. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie, a mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.
4: Nadal nie da się wyciągnąć z rzeki Poprad wykolejonego pociągu. W Kanadzie i USA potężne zanieczyszczenie powietrza. Zacięta rozgrywka golfowa. Posłuchajcie, ilu uderzeń potrzebowali zawodnicy, aby zakończyć rundę. Michał Pierzchała. Nie udało się kolejarzom w nocy wydobyć wagonów, które wpadły do rzeki Poprad po wykolejeniu się pociągu towarowego w pobliżu Warchomli w Małopolsce. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torowiska, które zostało poważnie uszkodzone w dwóch miejscach. Prace prowadzone są przez całą dobę, jednak na razie PKP nie podaje terminu ich zakończenia. Według wstępnych szacunków naprawa torów i wydobycie wagonów mogą potrwać co najmniej kolejną dobę. Przyczyny wczorajszego wykolejenia pociągu nie są jeszcze znane. Wyjaśnia je Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która na miejscu prowadzi oględziny. Utrudnienia w ruchu kolejowym nadal występują na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Prezydent USA Donald Trump chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczone powietrze w Stanach Zjednoczonych, które jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty związane

0: związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Wczoraj gęsty smog dotarł do Waszyngtonu. Nie odbył się także debiut Roberta Lewandowskiego. Mecz, w którym Polak mógł zagrać po raz pierwszy w barwach Chicago Fire, został odwołany z powodu zadymienia miasta. Trudno wytrwać w takich warunkach, mówią mieszkańcy i turyści.
1: Cierpię na astmę i poczułam zapach dymu co najmniej 5 minut przed lądowaniem samolotu.
2: Psy bardzo się stresują, kiedy musimy je zabierać na spacer, szczególnie te starsze.
0: Fatalna jakość powietrza także w Kanadzie. Tam odnotowano już ponad 850 pożarów lasów. Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To adwokatka, obrończyni praw człowieka i współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy. Aby kandydatka objęła funkcję, potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Posłowie podjęli dobrą decyzję, komentował premier Donald Tusk.
3: Pani mecenas jest naprawdę kandydatem wyjątkowo i kompetentnym, jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, ale też jeśli chodzi o standardy moralne, etyczne.
0: Za powołaniem Sylwii Gregorczyk-Abram byli niemal wszyscy posłowie koalicji rządzącej. Wyrównany rekord w golfie. Chodzi o liczbę uderzeń w jednej rundzie. Podczas wczorajszej rywalizacji w turnieju British Open dwóch golfistów potrzebowało aż 62 uderzeń, aby piłka dotarła do dołka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: 22 stopnie pokażą dzisiaj termometry na Pomorzu i Warmii, również w górach. W centrum 26, a na południowym wschodzie najcieplej do 29 stopni. Zachmurzenie dziś duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotnie będzie padał deszcz. W większości kraju także mogą pojawić się burze.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: na Bałtyckiej Fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
1: Reklama.
6: Rozmowy o Nordzie.
7: Programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Dariusz Majkowski, kurator wystawy. A jakiej wystawy? Życie i przygody. Aleksandra, o niej będziemy sobie rozmawiali. Witamy.
8: Witamy serdecznie.
9: Dzień dobry.
7: No właśnie, cóż to za wystawa, co w jej trakcie będziemy mogli oglądać, jaki jest temat w ogóle?
8: Jutro otwieramy w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej wystawę zorganizowaną w 150-lecie urodzin Aleksandra Majkowskiego, pisarza kaszubskiego, działacza, jednego z najważniejszych pisarzy i działaczy kaszubskich, który napisał powieść Życie i przygody Remusa. Powieść, która do dzisiaj jest taką jedną z najważniejszych powieści należących do klasyki literatury kaszubskiej.
7: No właśnie, zanim przejdziemy do samych punktów tej wystawy, do sal, to sobie zróbmy taką małą genezę. Czemu ta powieść w ogóle jest tak ważna, że na jej podstawie wystawa powstaje? Jakby czemu to jest warte, żeby tyle lat po powstaniu powieści ona cały czas gdzieś napędzała tą twórczość, chociażby właśnie w postaci wystawy?
9: Zadał pan niebezpieczne pytanie na całą konferencję naukową, a nie na kilka minut. No pewnie o fenomenie tej powieści można by naprawdę mówić długo. W skrócie nie będzie łatwo. No jest to książka przede wszystkim, na której wychowały się już całe pokolenia kaszubskich działaczy. Właściwie kiedy czyta się życiorysy wielu osób, które gdzieś od zakończenia II wojny światowej do dzisiaj włączają się w ruch kaszubski, to ich życiorys zaczyna się od tego, że kiedy, nie wiem, miałem 15 lat, przeczytałem pierwszy raz Życie i przygodę Remusa. Więc to po pierwsze, dlatego ta książka jest bardzo osobista dla wielu osób, więc myślę, choćby dlatego tak działa. A dlaczego? No to pewnie trudno mówić, bo te dzieła literackie czasami chodzą krętymi drogami. Aleksander Majkowski, myślę, genialnie pokazał w nich duszę kaszubską przede wszystkim. Pokazał nasze wady też, ale i zalety. Pokazał problemy, z którymi borykały się Kaszuby w wieku XIX, bo wtedy mniej więcej dzieje się akt.

0: kwestia, ale, ale są uniwersalne, więc do dzisiaj aktualne są te dwa pytania, które się pojawiają w tej książce. Czy chcesz wybawić zapadły ząb, czy chcesz przenieść królewionkę przez gąbę Kołeda? Tą królewianką jest, jest język kaszubski, kultura kaszubska, więc dla wszystkich osób, które chcą zająć się jakimiś ważnymi sprawami, ważnymi misjami, w tym tymi kaszubskimi, Rzece i przygody Remusa no jest taką publikacją, która dodaje mocy, pokazuje, że można, że warto się poświęcać dla właśnie dla jakiejś ważnej idei i myślę, że dlatego, a poza tym jest to po prostu świetnie napisana książka, to tak naprawdę w dużym skrócie.
1: A czemu właśnie akurat teraz będzie miała miejsce ta wystawa? Czy moment, w którym ona się będzie odbywała, też niesie za sobą znaczenie?
2: Ma ogromne znaczenie. Data też wernisażu jest nieprzypadkowa, bo 17 lipca urodził się Aleksander Majkowski. Jest to data jego urodzin. Właśnie też taka okrągła rocznica, bo w tym roku mija 150 lat od jego urodzenia, czyli to też takie wydarzenie jubileuszowe dla nas. My wokół tej wystawy i tego jubileuszu będziemy też prowadzili różnego rodzaju działania edukacyjne, artystyczne, które właśnie ten wernisaż też właśnie rozpoczyna.
1: No i o samej wystawie. 3 sale, a w nich...
0: A w nich bardzo dużo. Rozpoczynamy od przedstawienia drogi życiowej Aleksandra Majkowskiego, czyli rozpoczynamy od Kościerzyny, gdzie się urodził, potem pokazujemy jego edukację, Chojnicę, następnie już studia w Gryfii, w Monachium, w Berlinie, zakończone doktoratem, został doktorem medycyny. Pokazujemy też właśnie taki kącik medyczny z oryginalnymi receptami, na przykład wystawionymi przez Aleksandra Majkowskiego. Pokazujemy jego udział w I wojnie światowej, też ze wspomnieniami własnoręcznymi, bo mamy naprawdę wspaniałe tutaj zbiory. Pokazujemy jego wpływ na ruch kaszubski, czyli założenie Towarzystwa Młodu Kaszubów, stworzenie pisma Gryf, no i to, co jest najważniejsze, i to trzecia sala nam jakby zamyka, może nie najważniejsza, ale jedno z ważnych, to jest odtworzenie willi Erem, czyli jego mieszkania, domu, gdzie mieszkał, domu właściwie, gdzie mieszkał Aleksander Majkowski i cała część wystawy poświęcona książce Rzece i przygody Remusa, no gdzie mamy, myślę, dwie rzeczy niezwykle cenne dla każdego Kaszuby, to jest rękopis, oryginalny rękopis Aleksandra Majkowskiego Rzece i przygody Remusa, jego własnoręczne ilustracje do tej publikacji, one się do tej pory nigdzie drukiem nie ukazywały w całości, a u nas można obejrzeć właśnie w oryginalnym szkicowniku Aleksandra Majkowskiego no to co on namalował. Tak sobie myślę, pan pewnie pytał sala po sali, troszeczkę przeszedłem przez całość, ale no jakby to jest takie założenie całej tej wystawy. Natomiast to jest Życie i przygody Aleksandra, to jest wyraźne nawiązanie oczywiście do tytułu powieści Życie i przygody Remusa, dlatego oprócz pokazania tej drogi życiowej Aleksandra Majkowskiego, pokazujemy też, w jaki sposób ta droga splata się z Remusem, bo mówi się, że Remus to jest takie alter ego Majkowskiego. Tak myślę, że nie do końca, nie we wszystkich aspektach, ale wiele rzeczy podobnych możemy znaleźć, które gdzieś pasują świetnie i do Remusa, i do Aleksandra Majkowskiego, dlatego często tak bywa, że po jednej stronie sali mamy na przykład jakieś plansze, gabloty, ciekawe eksponaty związane z Majkowskim, a po drugiej na przykład zbudowaliśmy wspaniały zamek, gdzie można wejść, właśnie próbować wybawić tą królewnę mowę kaszubską, wziąć udział w jakichś grach, quizach, zagrać w grę planszową poświęconą, znaczy opartą na tej publikacji. No naprawdę trudno w skrócie opowiedzieć, bo to są 3 sale wypełnione treścią i myślę też takimi ciekawymi zabawami, grami.
1: Zanim przejdziemy jeszcze do różnych innych elementów, które będą miały miejsce, no to jeszcze szybkie pytanie, które jest ważne, ale z tego co widzę i słyszę, rzadko właśnie pada w kontekście wystaw. Ile czasu trzeba poświęcić, żeby dobrze tą wystawę obejrzeć? Bo bardzo często jest tak, że gdzieś ludzie przybiegają na wystawę, a raz, dwa sobie obejrzymy, potem się okazuje, że tego czasu trzeba znacznie więcej. Tutaj już się dowiedzieliśmy, 3 sale pełne ciekawych rzeczy, więc ile czasu sobie zarezerwować na takie zwiedzanie?
2: Zależy, kto będzie czego poszukiwał na tej wystawie. Wystawa też jest przygotowana dla prowadzenia zajęć edukacyjnych. Mówimy tutaj też o takich materiałach edukacyjnych, które zostały przygotowane do tej wystawy. Wystawa też jest multimedialna, jest też taki sprzęt, w którym troszeczkę można zagłębić się więcej w tematykę czy życia i przygód Remusa, czy samej biografii Aleksandra Majkowskiego. My tak szacujemy, że samo zwiedzanie

0: Zdanie to jest, jeżeli popołudnie na przykład ktoś by chciał z nami spędzić, jest też możliwość wzięcia książki na przykład i po prostu w tej przestrzeni wystawy też położenie się na takim kamyku, tu już będziemy odsłaniać troszeczkę całą aranżację plastyczną, ale jest też taka przestrzeń, gdzie można...
1: Wejdę ci, Ola, w zdanie, tak. Żebyście nie kładziemy się na prawdziwych kamieniach. Nie jesteśmy tacy bezwzględni, to są poduszki w kształcie kamieni.
0: Tak, i można właśnie też troszeczkę więcej czasu spędzić na tej wystawie, czy też pobyć w takiej, tej właśnie stworzonej przestrzeni, właśnie takiej powieściowej, troszeczkę bajkowej, rymusowej. Na pewno też jest dużo treści, cytatów samej powieści. Tą wystawą też chcemy zachęcić osoby, które są spoza Kaszub, które albo też nie przeczytały Życia i przygód Remusa, żeby do tej ważnej publikacji też sięgnęły.
2: Powiedzieliśmy sobie, co będzie można zobaczyć w trzech salach wypełnionych eksponatami, ale z tego co wiem, wystawa będzie miała swoją część artystyczną także.
0: Tak, w ramach otwarcia zaprosiliśmy pana Pawła Ruszkowskiego, który przyjedzie z takim małym recitalem w ramach otwarcia, które będzie jutro 17 lipca o godzinie 17. Pan Paweł inspirował się, swoją twórczość muzyczną zapoczątkował, właśnie zainspirował go Aleksander Majkowski i jego twórczość. I z takim właśnie materiałem inspirowanym powieścią Życie i przygody Remusa przyjeżdża do nas do muzeum i będzie można właśnie posłuchać osoby, która sama zainspirowała się Aleksandrem Majkowskim i jego twórczością, między innymi.
2: Już troszkę sobie powiedzieliśmy o eksponatach, o tej rozmaitości różnych właśnie przedmiotów, które pojawią się na wystawie, więc trudne pytanie, tutaj same trudne pytania się pojawiają. Który z eksponatów jest taki naprawdę najcenniejszy, taka perełka, której nie można pominąć, a może jest na przykład dość niepozorny? Czasami jest tak, że właśnie na wystawach pomijany jest jakiś eksponat, który dla ludzi się wydaje taki zwykły, taki bardzo powszedni, taki nieoczywisty, a w praktyce się okazuje, że to była taka najcenniejsza, może najcięższa nawet do zdobycia rzecz. Czy tutaj coś takiego się pojawia, czy raczej wszystko jest tak poznaczane, że się niczego nie pominie?
0: To może zanim pan Darek odpowie na to pytanie, to ja tutaj dodam, że my mamy takie szczęście w Wejherowie, że cała spuścizna po Aleksandrze Majkowskim, pewnie pojedyncze eksponaty posiadają inne muzea tutaj na Kaszubach, jest właśnie zdeponowana, należy do takiego najcenniejszego zbioru, który znajduje się u nas w Muzeum w Wejherowie. My kilka razy, ostatnia wystawa o Majkowskim była bodajże 10 lat temu, jeżeli nie więcej, były pokazywane, więc te przedmioty są w Wejherowie, co jest też bardzo wyjątkowe, co tutaj może na początku właśnie tutaj Darek opowiadał, że Majkowski miał takie życie, które było związane z całymi Kaszubami, wędrował po tych miejscowościach. Miał drobny epizod również, że pomieszkiwał w Wejherowie, jednak te zbiory tutaj trafiły do naszego muzeum i znajdują się u nas w muzeum, więc my na co dzień je dotykamy, mamy jako muzealnicy, mamy z nimi przyjemność bytować, a państwo będą mieli okazję właśnie je zobaczyć, ten najcenniejszy zbiór właśnie na wystawie, którą jutro otwieramy.
1: No jeśli chodzi o to, co jest najcenniejsze, to no myślę, tak jak już wspomniałem, jednak rękopis książki Życie i przygody Remusa, to jest, no to jest taki naprawdę święty graal dla miłośników Kaszubszczyzny, no najważniejsze dzieło literackie, jakie mamy i najważniejszy pewnie działacz i pisarz kaszubski w całej historii i on to własnoręcznie napisał i do tego zrobił ilustracje, które też posiadamy, no to jest, nie wiem do czego to porównać, no jakbyśmy mogli oglądać, nie wiem, no rękopis Adama Mickiewicza, pana Tadeusza gdzieś w Warszawie, czy jakieś inne dzieła literatury światowej, bo to jest nie tylko dzieło kaszubskie, ale to naprawdę jest dzieło literatury światowej, tłumaczone zresztą na wiele języków, to też pokazujemy na tej wystawie, bo Życie i przygody Remusa przetłumaczono między innymi na język niemiecki, francuski, angielski, ostatnio na czeski, na polski oczywiście, więc no to jest dzieło doceniane szeroko, więc te rękopisy to na pewno. Dla mnie osobiście też dużą satysfakcją jest to, że mogę oglądać w ogóle biblioteczkę Aleksandra Majkowskiego, bo tak jak Ola wspomniałem, przejęliśmy jakby w darze, niech będzie. Przejęliśmy bibliotekę Aleksandra Majkowskiego, więc lubię sobie pooglądać te książki, żeby zobaczyć, co inspirowało takiego wielkiego człowieka, co on czytał, czym się zajmował, co go właśnie tam gdzieś nurtowało. Widać bardzo dużo takich książek.

0: książek typu przewodnikowego o różnych tam miejscach na Kaszubach, ale widać też, no nie wiem, jakieś słowniki francuskiego języka na przykład uczył się, mamy jakieś własnoręczne notatki, gdzie tam uczył się i też widać zresztą książki w języku francuskim, więc zapewne je czytał. Oczywiście jakieś encyklopedie, dzieła właśnie z takiej literatury światowej, jakieś eseje polityczne, no naprawdę bardzo szerokie zainteresowania, więc dla mnie to jest też bardzo takie interesujące tego typu eksponaty. No i chyba też te przedmioty osobistego użytku, bo mamy naprawdę to odtworzenie willi Erem, gdzie mamy różne prywatne rzeczy Aleksandra Majkowskiego, jakieś tam talerze, sosierki, taburety, szafy, no to wszystkiego nie pokazujemy, nawet by się nie zmieściło, ale no myślę, że ktoś, kto przyjdzie na tej wystawie, będzie mógł się poczuć tak, jakby był właśnie, no, gdzieś poczuć ślady wielkiego pisarza.
1: Dużo to już osoby, które może bardziej znają Aleksandra Majkowskiego, to na wystawie też jest dużo zdjęć prezentowanych, prywatnych zdjęć z albumów rodzinnych. Część fotografii nie była wcześniej publikowana. My tak na chwilę przed przygotowaniem tej wystawy dotarły do nas właśnie albumy rodzinne po siostrze Franciszce Majkowskiej i po jeden album Aleksandra Majkowskiego, właśnie ze zbiorem zdjęć wcześniej nieznanych, niepublikowanych, albo gdzieś tam wiedzieliśmy, że gdzieś się znajdują, więc to też do aranżacji wystawy, więc osoby, które się interesują, to też dużo takich inspiracji, nowego spojrzenia na Aleksandra Majkowskiego będą mogły zobaczyć. Ja tutaj wrócę do tego eksponatu, tego rękopisu, bo jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak wielki pisarz, działacz, twórca, osoba taka, której stawia się pomniki na całych Kaszubach, na przykład pisała, to też zapraszamy, bo tutaj część dzieci, które mają jakieś problemy z grafomotoryką, mogą zobaczyć, że ten rękopis faktycznie jest taki popisany, pogryzdany. Pismo, my tak czasami się śmiejemy, że on pisał jak lekarz, który recepty wypisuje, że problem jest z odczytaniem, więc to taki dla nas bardzo cenne te zeszyty, bo ich jest kilkanaście. One też są rzadko eksponowane ze względów konserwatorskich, bo światło nie jest zbyt dobrze, znaczy źle wpływa na zbiory papierowe, które się eksponuje, więc naprawdę unikatowa dla osób pasjonujących się Aleksandrem Majkowskim, to jest unikatowa możliwość zobaczenia tego rękopisu w oryginale. Dla Wejherowa to też taka ważna informacja. Nasz park, który otacza pałac i siedzibę naszego muzeum, też jest właśnie imienia Aleksandra Majkowskiego, więc mamy nadzieję, że też zapraszamy oczywiście osoby, które na co dzień spacerują po parku. Dlaczego tak piękne miejsce właśnie otrzymało takiego imię, takiego patrona?
2: No i już na koniec tylko jeszcze raz przypomnijmy, kiedy, gdzie i jak się wystawa oczywiście nazywa.
0: Kiedy, gdzie? 17 lipca o godzinie 17 wernisaż, czyli to już jutro, oczywiście w budynku Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Wystawa nazywa się Rzece i przygody Aleksandra albo Życie i przygody Aleksandra, ale skoro mamy jeszcze chwilkę, to chciałbym też podziękować, bo to nie tak, że ja tu jestem jako kurator wystawy, ale to naprawdę jest całe grono właściwie muzealne. Przede wszystkim wspólnie z panią Beatą Humaniuk-Czech współpracowaliśmy, ale to z całym gronem muzealników, które jutro będziemy im dziękować, więc to było całe grono, no ale też trzeba przyznać, że takiej wystawy nie udałoby się zrobić bez wsparcia finansowego, bo to też kosztuje niestety.
1: Tak, i tu wsparcie otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury. Patronat nad wystawą objął marszałek województwa pomorskiego.
2: No i na tym już zakończymy naszą rozmowę. Pozostaje już tylko czekać jutro do godziny 17. Ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Dariusz Majkowski, kurator wystawy. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Boys.

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.
4: Kilka dni może potrwać naprawa torowiska w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Sobota niespokojna w pogodzie, do końca dnia możliwe burze, czasem z gradem. Wyjątkowy finał na piłkarskim mundialu. Przerwa w meczu dwukrotnie dłuższa, bo będzie w tym czasie koncert. Michał Pierzchała. Służby nadal pracują w miejscu wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce w pobliżu Wierchomli. Prace trwały całą noc. Wtedy specjalistyczny dźwig ustawiony równolegle do trasy kolejowej podniósł na tory dwa wagony. Kilkanaście wagonów udało się odstawić na tor boczny w Nowym Sączu. Tam przejdą oględziny Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
5: Obecnie przyjechał kolejny dźwig od strony Muszyny i on będzie odnosił te wagony, które nadal są na torowisku.
4: Później ruszy naprawa torowiska poważnie uszkodzonego w dwóch miejscach i dopiero wtedy kolejarze przystąpią do wyciągania wagonów, które znajdują się w nurcie rzeki Poprad. Bez odbudowy torowiska nie będzie to możliwe. Cała operacja może potrwać jeszcze nawet kilka dni. Przed nami niespokojny dzień w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. O zagrożeniu informuje również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najnowsze informacje zebrał Grzegorz Kozioł.
6: Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Prognozowane są tam burze z opadami deszczu do 35 mm oraz porywami wiatru nawet do 85 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Dla południowej części województwa podkarpackiego Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z burzami, którym towarzyszyć będą opady do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie również możliwy jest grad. Alerty obowiązują do wieczora.
4: Były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje piłkarską centralę za długość przerwy w jutrzejszym finale piłkarskich mistrzostw i pyta, dokąd zmierzasz FIFA. Przerwa w meczu Hiszpania-Argentyna będzie trwała 30 zamiast 15 minut. W tym czasie na stadionie odbędzie się koncert z udziałem Justina Biebera, Shakiry, Madonny i wielu innych wykonawców. Obecny szef FIFA

0: Gianni Infantino zapowiedział, że będzie to największa scena wszechczasów z kilkoma miliardami widzów, którzy obejrzą spektakl, w którym wystąpią również postacie z programów telewizyjnych dla dzieci Muppet Show i ulicy Sezamkowej. Dyrektorem artystycznym wydarzenia inspirowanego koncertami w przerwie Super Bowl jest wokalista Coldplay Chris Martin. Jego zespół wystąpi z renomowanym chórem z nowojorskiej szkoły publicznej.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Do końca dnia obowiązują ostrzeżenia przed burzami dla centralnej, wschodniej i południowej części kraju. W wielu miejscach także przelotnie może padać deszcz. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu i Warmii do 26 stopni w centrum i do 29 stopni tutaj najcieplej na południowym wschodzie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jacek Pałubicki, podróżnik. Witamy.
5: Dzień dobry.
4: Rozmawiać będziemy o naprawdę niecodziennym, nietypowym i wyjątkowym przedsięwzięciu, czyli o tym, jak przepłynąć Wisłę w pław i to w szczytnym celu. Zacznijmy od tego, czemu akurat Wisła i czemu akurat w pław?
5: Wisła dlatego, że to jest największa polska rzeka, którą bardzo sobie umiłowałem. Przepłynąłem ją już 2 razy kajakiem, w związku z czym stwierdziłem, że trzeba sobie podnieść poprzeczkę do chyba najbardziej ekstremalnej z możliwości przepłynięcia Wisły, czyli po prostu w pław, bez żadnego dodatkowego sprzętu, bez żadnych płetw, tylko po prostu siłą własnego ciała.
4: A jakaś pianka będzie? Coś tutaj, żeby utrzymać?
5: Nie, pianki nie będzie. Myślę, że będę miał i spodenki neoprenowe, i kąpielówki, które będę sobie zakładał wymiennie, zgodnie z tym, jak akurat mnie najdzie ochota.
4: Za chwilę będziemy rozmawiali o tym, jak to będzie technicznie wyglądało, jak to wszystko ogarnąć, zrobić i jak to wielkie jest wyzwanie, ale zacznijmy od chyba najważniejszej rzeczy. Jaki jest cel? Bo cel tutaj jest szczytny, to nie chodzi tylko o to, żeby się dokonać jakiegoś wyzwania, czy świetnie bawić, tylko chodzi o coś naprawdę większego.
5: Tak, ten cel jest dla mnie taką ważną misją do spełnienia.

0: pomagam Fundacji Mały Książę, która ma swoją siedzibę w Łodzi i wspiera rodziny adopcyjne i zastępcze, które wychowują dzieci dotknięte alkoholowym zespołem płodowym, czyli w skrócie mówiąc FAS, albo też FASD, tak, czyli to jest szersze pojęcie ujmujące całe spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych. To są dzieci, które są dotknięte tymi zaburzeniami neurorozwojowymi z tego względu, że ich rodzice, bo to też dotyczy ojca, przed planowaniem ciąży, ale przede wszystkim matki podczas ciąży, pili alkohol, tak? I czasami nawet mała dawka alkoholu może sprawić, że dziecko urodzi się z nieodwracalnymi zmianami. Dlatego takim celem tej akcji jest to, żeby po pierwsze rozpromować kampanię informacyjną pod hasłem Nie pij za mnie, aby kolejne pokolenia rodziły się zdrowe, żeby rodzice nie planowali dzieci razem z alkoholem, tylko żeby jednak powstrzymali się od tego alkoholu, przynajmniej na ten czas, i dziecko rodziło się zdrowe, ale trzeba też zagospodarować te dzieci, które się już z takimi schorzeniami urodziły, i można poprawiać ich jakość życia poprzez wsparcie psychiatryczne, psychologiczne, poprzez przeszkolenie osób, które się z nimi stykają, w taki sposób, aby wiedziały, w jaki sposób postrzega świat dziecko z FAS i FASD, i się do tego dopasować, lepiej rozumieć, lepiej je wychować.
1: Samo wyrażenie, samo wyzwanie, jeśli chodzi już o właśnie płynięcie przez Wisłę. Nie będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda trasa, no bo wiadomo, Wisła jest jaka jest, ciężko tutaj coś zmodyfikować, ale ile coś takiego w ogóle zajmie i jak wygląda tutaj podział na odcinki? No przecież raczej się za jednym podejściem całej Wisły nie przepłynie w pław.
0: No tak, będę musiał robić przerwy na sen, zdecydowanie. Celuję tak mniej więcej w 3 tygodnie, bo tyle mam urlopu letniego jako aplikant prokuratorski, także będę starał się robić wszystko, żeby się w tym czasie zmieścić, a czy się uda, to się okaże. Mam taki szkielet odcinkowy, zaplanowałem sobie mniej więcej, ile którego dnia chciałbym pokonywać, ale to jest taki elastyczny szkielet z tego względu, że muszę uwzględnić też różne anomalie pogodowe, mogą być burze, jakieś silniejsze wiatry, które mi uniemożliwią w danym momencie płynięcie i będę się musiał do tego dopasowywać. Dlatego mam też tak, że jeśli któregoś dnia zrobię mniej, innego dnia będę musiał zrobić więcej i to nie do końca ja będę planował to, tylko przyroda.
1: Wisła to dość niebezpieczna rzeka. Bardzo często z perspektywy kogoś, kto gdzieś przejeżdża sobie przez Wisłę mostem, wydaje się, że to taka spokojna, szeroka, niezagrażająca nikomu rzeka. Tak naprawdę ona ma dość dużo takich niebezpiecznych odcinków, więc jak wyglądało przygotowanie do tego i jak wygląda nastawienie i jak wygląda pokonywanie tych najtrudniejszych fragmentów, tych najbardziej niebezpiecznych fragmentów?
0: Każdy żywioł jest w jakiś sposób niebezpieczny, a myślę, że woda to jest taki żywioł z jednej strony też niebezpieczny, a z drugiej strony najbardziej podstępny, bo czasami potrafi się wydawać spokojna, a kryć w sobie różne tajemnice. I Wisła również taka jest. Już sam fakt tego, że jest największą polską rzeką, sprawia, że trzeba do niej podejść z odpowiednią pokorą i szacunkiem. Przeszkody są różnego typu, zaczynając od tego, że Wisła jest rzeką odsłoniętą, w związku z czym cienia tam się nie uświadczy i trzeba być odpornym na też skrajne warunki pogodowe pod kątem upałów. Są miejsca, gdzie jest wyższa fala, jak na Zalewie Włocławskim. Są miejsca, gdzie nurt przyspiesza, gdzie są jakieś przeszkody wodne. Niektóre są takie, które się zna, ponieważ to też jest takie dosyć znamienne, że przepływając Wisłę 2 razy kajakiem, bardzo dobrze ją zapamiętałem. No jeśli się jedzie samochodem na 1000 kilometrów, no to zazwyczaj nie pamięta się każdego zakrętu, po prostu się to jakoś tak na automatyzmie mimowolnie pochłania. A w przypadku płynięcia Wisły, nawet kajakiem, i kiedy trzeba zapracować na każdy ten kilometr przepłynięty, no to się dobrze zapamiętuje różne takie miejsca, zwłaszcza te najbardziej charakterystyczne albo w jakiś sposób się odznaczające jakimiś niebezpieczeństwami. W związku z czym sporo tych miejsc takich charakterystycznych pamiętam, nawet jestem w stanie powiedzieć, na którym kilometrze coś jest. Natomiast są też takie przeszkody, które są zmienne, tymczasowe, bo na przykład to, że płynąłem Wisłę 3 lata temu, to nie znaczy, że przez te 3 lata na przykład w jakimś miejscu jakieś drzewo pod ziemią, tak? Znaczy na dnie gdzieś tam się nie ukorzeniło i nie wystaje. Więc jakieś różne przeszkody, czy to naturalne, czy też stworzone przez człowieka, bo przecież nie wszyscy ludzie dbają o środowisko tak, jak należy i cały czas zdarzają się osoby, które gdzieś tam jakąś lodówkę wyrzucą. Także to też w jakiś sposób jest niebezpieczne. No i zobaczymy, jak to będzie, tak? Będę starał się dopasowywać do tego na bieżąco i na te przeszkody reagować.
1: Skoro już ta Wisła została pokonana 2 razy kajakiem, to czy są

0: jakieś znane fragmenty, które może budzą jakieś lekkie obawy, jakiś niepokój, to będzie ten największy moment tego wyzwania, czy raczej to się wszystko równomiernie rozkłada?
1: Są newralgiczne momenty i do każdego trzeba podejść w taki sposób, jak to jest wymagane przez okoliczności. Na przykład ta górna Wisła, bliżej źródeł, charakteryzuje się tym, że jest tam dużo stopni wodnych. Są trzy kanały, więc można płynąć albo starorzeczem, albo wpłynąć w kanał. I w każdym razie trzeba gdzieś tam przenieść kajak. I trzeba wiedzieć też, którędy, trzeba wiedzieć odpowiednio wcześniej, żeby wyjść, żeby czasami się nie zagalopować i nie spaść z takiego stopnia wodnego. Następnie jest choćby elektrownia w Połańcu na 222 kilometrze bodajże i tam też jest taki uskok, można powiedzieć, więc też nie można tego przepływać, bo by było niebezpieczne. Trzeba gdzieś tam wyjść i kilkaset metrów przejść bokiem. Później mamy podobną sytuację, albo nawet w większej skali przed Kozienicami. Mamy Zalew Włocławski, który jest bardzo duży, tam jest spora fala najczęściej i jest bardzo szeroki, tak, więc też trzeba wiedzieć, którędy płynąć, żeby sobie nie nadkładać drogi. Jest tama we Włocławku, która kończy ten zalew, którą też trzeba obnieść. No i później na przykład przy ujściu woda z Bałtyku się wdziera do Wisły i mamy cofkę rzeczną. Także każde z tych miejsc ma swoje jakieś różne charakterystyczne kwestie pod kątem pokonywania tego i do każdego trzeba się dopasować.
0: A jak wygląda przepływanie przez duże miasta? Jednak Wisła leży w takim miejscu, że sporo jest wielkich polskich miast na Storzeku, chociażby Kraków czy Warszawa. I jak wygląda pokonywanie tych odcinków? Czy to jest w ogóle realne? Ale wpław?
1: Zazwyczaj w tych właśnie większych miastach Wisła przyjmuje charakter uregulowany, więc ten nurt zwalnia, natomiast też jest to w jakiś sposób mniej nieobliczalne. Zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie policja, ponieważ są tam komisariaty wodne policji, też bardzo entuzjastycznie podeszła do akcji i chętnie będzie płynęła ze mną motorówką, więc myślę, że tutaj będę zaopiekowany pod tym kątem. Zresztą będzie mi to na całej trasie towarzyszyła sztafeta kajakowa złożona z moich znajomych, a prawdopodobnie również osób, których w ogóle nie znam, które już teraz zachęcam do tego, żeby się dołączać ze mną na niektórych odcinkach w ramach swoich chęci i możliwości, bo chciałbym, żeby ta akcja uzyskała jakiś taki większy wydźwięk społeczny, a nie tylko była smutnym pojęciem jednej osoby. Natomiast przepływanie przez takie miasta większe, jak właśnie Kraków, Warszawa, też wiąże się z tym, że tam jest ruch turystyczny statków i też trzeba się odpowiednio dopasować, żeby nie dać się rozpłynąć jakiemuś statkowi, żeby też nie utrudniać tego ruchu innym osobom, te, które z rzeki korzystają. Ale też w Sandomierzu sporo jest, mimo że to jest mniejsze miasto zdecydowanie niż Kraków czy Warszawa, ale też bardzo turystyczne, więc tam też dużo osób wypoczywa. W Bydgoszczy, pomimo tego, że Wisła nie przepływa przez samo centrum miasta, ale jednak sporo też jest jakichś takich happeningów wiślanych. Festiwal Wisły się odbywa, takie coś. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy w tym roku akurat termin mojego pojęcia będzie się zbiegał z festiwalem Wisły, ale też muszę to założyć. Także dzikie odcinki też mają inną specyfikę niż te odcinki miejskie, no ale to też jakby wzmaga różnorodność i podnosi entuzjazm.
0: Bardzo dobrze, że poruszyliśmy już temat ludzi, którzy się w to zaangażowali, bo z perspektywy tego docelowego odbiorcy, ktoś, kto może będzie w formie medialnej czy jakiejkolwiek innej śledził to wydarzenie, no to on często będzie widział jednego Jacka Pałowickiego, który płynie przez Wisłę. A jak to wygląda w praktyce? Ile ludzi jest w to zaangażowanych? Ile ludzi będzie przez ten czas intensywnie działało, pracowało, aby całe to przedsięwzięcie udało się zrobić?
1: Myślę, że tak, jeśli chodzi o taką najbliższą organizację, no to jest to przynajmniej kilkadziesiąt osób, tak, bo osoby wspierają mnie na bardzo różne sposoby. Niektórzy pomagają mi tworzyć jakieś grafiki związane z płynięciem, inne osoby właśnie wzięły udział, zadeklarowały się do wzięcia udziału w sztafecie kajakowej, żeby mi towarzyszyć na różnych odcinkach rzeki. Na niektórych odcinkach mam już zadeklarowane, że będzie wspólnie ze mną płynęło 5-6 osób, a nie tylko jeden kajak. Są też osoby, które starają się nagłaśnić zbiórkę, opowiadają o tym swoim znajomym, więc to też jest bardzo cenne, ponieważ to podnosi ten zasięg zarówno tej zbiórki pod kątem tym finansowym, żeby pokryć to wsparcie, wsparcie dla tych rodzin dotkniętych FAS i FASD, ale również, żeby uzyskać większe zasięgi dla kampanii informacyjnej, trafić

0: do większej ilości osób z tą informacją, bo to nie chodzi też tylko o to. Kiedy myślimy o FAS i FSD, często przychodzi na myśl taki obraz takich rodzin patologicznych, gdzie się pije po 6-7 piw dziennie, ale to właśnie chodzi o to, żeby uświadomić, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży i nawet taka zwykła polska rodzina, która nie nadużywa alkoholu, która otacza się wzajemną troską, niczym się nie wyróżnia, jest w pełni normalna. Mówiąc kolokwialnie, nawet jeśli wypije się jeden symboliczny kieliszek wina, może się to skończyć opłakanymi konsekwencjami. Więc wracając jeszcze do kwestii osób, które mi pomagają, też będę starał się doceniać te osoby i w jaki sposób je pokazywać, zwłaszcza te osoby, które bezpośrednio mnie supportują. Te osoby, które się zadeklarowały, że na przykład przyjdą któregoś dnia i przyniosą mi coś ciepłego do jedzenia nad rzekę, to też jest bardzo cenne. I też będę na swoich mediach społecznościowych, na profilu na Facebooku, na Otwartym Nurcie, starał się oprócz promowania samej zbiórki, gdzie będę przy każdym poście relacjonującym wydarzenie podlinkowywał tę zbiórkę. Będę też podlinkowywał swoją lokalizację satelitarną, bo będzie można śledzić moją lokalizację z dokładnością do 5 minut. W każdej chwili, czy płynę aktualnie, czy odpoczywam, czy śpię. Ale będę starał się tam też rzucać zdjęcia z tymi ludźmi, którzy mi towarzyszą. Także myślę, że nie tylko ja tam będę widoczny i mam nadzieję, że inne osoby też będą czerpały z tego właściwą satysfakcję.
1: No to pozostaje jeszcze jedno pytanie. Skąd znaleźć sobie zapał do tak wielkich przedsięwzięć? Bardzo często ludzie marzą o różnych wielkich zaangażowaniach, o akcjach, o właśnie jakichś takich przedsięwzięciach i często to się kończy na marzeniu, a powiem więcej, tutaj nie dość, że dwa razy już się udało kajakiem przepłynąć, to nie jest gdzieś zaprzestanie, poprzestanie na laurach, tylko jeszcze podkręcamy śrubę i płyniemy w puław. Jak do tego znaleźć zapał?
0: Ja czerpię satysfakcję z tego, że poszerzam granice własnej psychiki i własnych możliwości fizycznych. Cieszę się, że mogę cieszyć się właściwym zdrowiem i korzystać z tego, co daje mi organizm. Więc staram się z tego cieszyć, póki mogę, bo wiadomo, człowiek też się starzeje, więc póki gdzieś tam jeszcze to ciało jest młode, żeby jak najwięcej tego świata poznawać tak bardzo mocno pięcioma zmysłami. A jeśli chodzi o połączenie tego z akcjami charytatywnymi, to wychodzę z takiego założenia, że jeśli robię coś ciekawego i to w jakiś sposób intryguje medialnie, no to dlaczego tego nie wykorzystać, żeby zrobić coś dobrego i nie połączyć tego ze zbiórką charytatywną? Dlatego taką sobie filozofię przyjąłem, że staram się te swoje większe podróże łączyć z jakimiś dziełami dobroczynnymi. A dlaczego akurat tym razem dzieci z FAS i FSD? Powodów jest kilka. Po pierwsze uważam, że one są warte wsparcia choćby z tego względu, że te ich zaburzenia są zupełnie niezawinione. Kiedy na przykład mamy osobę dorosłą, która spożywa alkohol, to robi to na własne życzenie, na własną odpowiedzialność i też musi ponosić później konsekwencje zdrowotne tego, że to robi w jakichś nadmiernych ilościach. Czy to poprzez chorą wątrobę, tak, czy jakieś tam zmiany istoty szarej w mózgu nawet. Ale jeśli tutaj mamy dzieci, które się urodziły z niepełnosprawnością nie dlatego, że same zdecydowały się wypić alkohol, tylko dlatego, że ktoś wypił za nie, no to uważam, że tak samo jak ktoś to ich życie zniszczył w jakiś sposób, to powinien się też znaleźć ktoś, kto im pomoże i wyciągnie do nich rękę i chociaż trochę zminimalizuje skutki tego, czego te dzieci doświadczają i jak sobie w życiu muszą radzić. Więc to dla mnie bardzo ważny cel. Z punktu widzenia takiego społecznego, no ale też mam jakieś swoje takie głębsze motywacje wewnętrzne, które popchnęły mnie ku wsparciu akurat Fundacji Mały Książę i akurat tych dzieci, które zostały opuszczone przez swoich rodziców w zasadzie w takim wymiarze najgłębszym. Aczkolwiek tutaj tymi takimi najbardziej intymnymi powodami to już wolałbym się nie dzielić, wolę to zostawić dla siebie.
1: Nam pozostaje już tylko kibicować, aby to przedsięwzięcie zakończyło się wielkim sukcesem. Ja serdecznie już dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że moim Państwa gościem był dzisiaj Jacek Pałubicki, podróżnik. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie, zachęcam do śledzenia.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Autopromocja.
4: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu.

W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy.

0: szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
5: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
6: rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
2: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
1: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
2: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
1: Do zobaczenia w kinie Helios.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary.

0: na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

0: Słuchajcie, radia. Drożeją paliwa, cena diesla może zbliżyć się do 8 zł. Kilka kąpielisk wyłączonych z użytkowania, bo zakwitły niebezpieczne glony. Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Michał Wierzchała. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. We wszystkich nadmorskich kąpieliskach, o ile oczywiście pogoda pozwoli, można się kąpać, tak wynika z najnowszej mapy Sanepidu, ale w głębi kraju są miejsca z zakazami. W województwie opolskim z powodu zakwitu glonów z użytkowania wyłączono kąpielisko w Kluczborku i popularne także wśród turystów kąpielisko na jeziorze Nyskim. Późnym wieczorem o 23:00 w Miami Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. To będzie mecz drużyn, które na mundialu liczyły na więcej, ale pozostanie im walka o brązowy medal. Francja przegrała z Hiszpanią, a Anglia musiała uznać wyższość Argentyny. Więcej o dzisiejszym spotkaniu powie Błażej Kulesza.
1: Nastroje w obu zespołach są nie najlepsze. Dla trenera Francuzów Didiera Deschampsa to będzie ostatni pojedynek w roli selekcjonera.
2: Musi wiedzieć, co się dzieje w głowach, co się dzieje w drużynie. Jak zawodnicy przeżyli te porażki, to dotyczy Deschampsa, a do Tuchela. Tutaj też jest dużo pretensji, też nie wiadomo, czy będzie kontynuował pracę jako selekcjoner.
1: Jak mówi były nasz reprezentant i były drugi trener naszej kadry, Dariusz Dziekanowski, kluczowa w tym wypadku jest motywacja.
2: To nie jest takie łatwe, dlatego że to jest dylemat między tym. Trener musi zdecydować, kto jest gotowy, żeby zagrać się o to trzecie miejsce, tylko aż trzecie miejsce.
1: O ile dla Francuzów to i tak będzie najgorszy wynik na mundialu od 8 lat, bo zdobywali złoto i srebro na ostatnich dwóch mistrzostwach, to dla Anglików brązowy medal byłby najlepszym wynikiem od 60 lat.
0: Ten mecz dziś wieczorem, a jutro w finale Hiszpania zagra z Argentyną.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Do końca dnia.

0: A w wielu miejscach może przelotnie padać deszcz. Spodziewamy się także burz, zwłaszcza w centralnej, południowej i wschodniej Polsce. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu i Warmii do 26 w centrum i do 29 stopni na południowym wschodzie. Jutro też deszcze, ale będzie odrobinę chłodniej, o 2-3 stopnie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Jak wygląda życie Grzegorza Markowskiego na emeryturze? Odpowiedź na to pytanie daje córka uwielbianego wokalisty. Patrycja Markowska opublikowała najnowsze zdjęcia, na których możemy zobaczyć jej ojca. Do publikacji dodała osobiste wyznanie i podzieliła się z fanami wyjątkowymi chwilami z rodzinnego wypoczynku na Mazurach. Na opublikowanych przez nią fotografiach nie zabrakło jej ojca, Grzegorza Markowskiego, legendarnego frontmana zespołu Perfect. Wokalista, który 5 lat temu wycofał się z życia publicznego, pojawił się na zdjęciach w znakomitej formie, uśmiechnięty i zrelaksowany. Obok niego na zdjęciach można zobaczyć również żonę oraz zięcia, co pokazuje, jak ważna jest dla niego bliskość rodziny. Fani nie kryją radości, komentując nowe ujęcia swojego idola. Dobrze mieć takich ludzi wokół siebie. Pozdrowienia dla rodziny i dużo zdrowia dla rodziców. Cudownie, czytamy w komentarzach do publikacji. Dla wielbicieli legendy polskiego rocka to prawdziwa gratka. Markowski rzadko pojawia się publicznie od czasu przejścia na muzyczną emeryturę. W opisie do rodzinnych kadrów Patrycja Markowska podzieliła się szczerym wyznaniem. Tam, gdzie kończy się pośpiech, zaczynają się najpiękniejsze wspomnienia. Jezioro, zachody słońca i ludzie, którzy sprawiają, że serce bije mocniej, napisała wokalistka na Instagramie. Na zdjęciach widać m.in. wspólne chwile przy grillu, czy aktywny wypoczynek na rowerze wodnym. Chociaż nie pojawia się już na scenie, z radością spędza czas z bliskimi, celebrując każdą chwilę na emeryturze. Grzegorz Markowski, znany z takich przebojów jak Autobiografia czy Nie płacz dziewka, od lat inspiruje kolejne pokolenia miłośników rocka. Jego decyzja o zakończeniu kariery wywołała poruszenie. Jednak najnowsze zdjęcia pokazują, że artysta cieszy się spokojem i radością życia rodzinnego.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Robert Janowski spotkał się z Ireną Santor w Międzyzdrojach. Kilka godzin później opublikował na Instagramie krótki komunikat. To był piękny, wzruszający moment, przyznał 65-letni artysta. Międzyzdroje na kilka dni ponownie stały się stolicą polskiej kultury. 29. Festiwal Gwiazd zgromadził tłumy fanów i artystów, a kulminacyjnym punktem była gala odcisków w dłoni. W tym roku do grona wyróżnionych dołączyli Irena Santor, Katarzyna Grochala, Piotr Głowacki, Rafał Zawierucha, Robert Janowski, Jan Holubek, Olga Bołądź, Wojciech Gąsowski, Marcin Daniec oraz Robert Więckiewicz. Szczególne emocje wzbudziła obecność Ireny Santor. Królowa polskiej piosenki jest aktywna zawodowo od 75 lat. Ma na swoim koncie setki piosenek i dziesiątki hitów. Tych lat nie odda nikt. Odrobinę szczęścia w miłości, Powrócisz tu, Już nie ma dzikich plaż. To zaledwie kilka z nich. 91-latka cieszy się niesłabnącą popularnością, a jej twórczość inspiruje kolejne pokolenia fanów. Legenda muzyki rzadko pojawia się publicznie, a w miniony weekend zaprezentowała się w doskonałej formie i eleganckim szarym garniturze. Podczas 29. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach odcisnęła swoją dłoń w Alei Gwiazd. Robert Janowski nie krył wzruszenia po ceremonii. Artysta zaskoczył publiczność, wykonując fragment kultowej piosenki Wieża z musicalu Metro, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem. W trakcie festiwalu spotkał się z Ireną Santor, co potwierdzają fotograficzne relacje z wydarzenia. Na swoim profilu na Instagramie opublikował kilka zdjęć oraz napisał: to był piękny, wzruszający moment, jestem bardzo szczęśliwy. Gratuluję moim koleżankom i kolegom. Leżeć na chodniku w takim towarzystwie to zaszczyt. Z całego serca bardzo dziękuję. Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów od fanów oraz innych artystów.

0: Fala ciekawostek.
1: 6 lipca 50 Cent świętuje swoje 51. urodziny. Mało kto pamięta, że światowej sławy raper wykorzystał fragment utworu Budki Suflera w jednym ze swoich kawałków. Krzysztof Cugowski, lider polskiej grupy, ujawnił, ile pieniędzy trafiło na jego konto za tę nietypową współpracę. Sprawdźmy. Choć 50 Cent, jedna z największych ikon światowego hip-hopu, kojarzony jest przede wszystkim z przebojami takie jak In Da Club czy Candy Shop, przed laty w swojej twórczości sięgnął także po polską muzykę.

0: W 2015 roku na mixtape'ie The Canon Tape ukazał się kawałek Body Bangs, w którym 50 Cent wykorzystał fragment utworu Budki Suflera Noc nad Norwidem. Sampling, czyli wykorzystywanie fragmentów cudzych nagrań, to w świecie hip-hopu częsta praktyka. Jak wspominał Krzysztof Cugowski, przedstawiciele 50 Centa jeszcze przed premierą utworu oficjalnie zwrócili się o zgodę na użycie Nocy nad Norwidem i zadbali o wszystkie formalności. Amerykański raper i jego management zaoferowali także konkretne wynagrodzenie. Dopiero po latach Krzysztof Cugowski zdecydował się ujawnić konkretną kwotę, jaką otrzymał za wykorzystanie fragmentu Noc nad Norwidem. Jak czytamy w sieci, zdradził, że na jego konto wpłynęło około 5-6 tysięcy dolarów, czyli w przeliczeniu na złotówki około 22 tysięcy złotych. Twórczość Budki Suflera to tylko jeden z przykładów zainteresowania polską muzyką wśród amerykańskich raperów. Po polskie brzmienia sięgali także tacy artyści jak Tyler, The Creator czy Kendrick Lamar, który w utworze The Hard Part 4 wykorzystał sample z piosenki Nie miej żalu czy Sława Niemena.
1: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Reklama.
7: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es

Inny człowiek, kobieta dojrzała, mądra. Krzysztof Skiba to muzyk, felietonista, autor tekstów, postanowił podzielić się z fanami wyjątkowym wspomnieniem dotyczącym Agnieszki Chilińskiej. Jak sam przyznał, nie widzieli się od blisko 20 lat, a ostatnio przez przypadek się spotkali. Skiba wyznał, że pamięta 50-latkę z czasów młodości, jako zbuntowaną, bezkompromisową artystkę, która nie bała się mówić prawdy prosto w oczy. Pamiętam Agnieszkę jako zbuntowaną, młodą damę polskiego rocka, osobę wrażliwą, a jednocześnie bezkompromisową. Taką, co to całemu światu chciała wygarnąć swoją prawdę prosto w twarz. Dzisiejsza Agnieszka to zupełnie inny człowiek. Kobieta dojrzała, mądra, świadoma i odpowiedzialna. Jak zauważa, choć wokalistka stała się spokojniejsza, jej sceniczna drapieżność i potężny głos wciąż robią na nim ogromne wrażenie. W swoim wpisie Skiba przywołał także wspomnienia z czasów, gdy oboje pracowali przy dubbingu filmu Siedmiu Krasnoludków, Las to za mało. Historia jeszcze prawdziwsza, który trafił do polskich kin w 2007 roku. Wokalista wspomina, jak bardzo zaskoczyła go interpretacja postaci czarownicy w wykonaniu Chilińskiej. To nagranie wbiło mnie w ziemię, przyznał Skiba. Po latach ponowne spotkanie na scenie okazało się dla Skiby bardzo miłym doświadczeniem. Muzyk nie krył w swoim wpisie emocji. Miło było po latach znów pogadać i zagrać koncert na tej samej scenie. Agnieszka, trzymaj się i do zobaczenia. Może wcześniej niż za kolejne 20 lat.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze

0: planu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
0: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Adele, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się na koncercie Bad Bunny'ego w Londynie, gdzie bawiła się wśród fanów, śpiewając i tańcząc do latynoskich rytmów. Brytyjska wokalistka, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się w strefie VIP na widowni w towarzystwie m.in. swojego narzeczonego. Nagrania, które błyskawicznie obiegły media społecznościowe, pokazują Adele w zupełnie nieoficjalnej odsłonie. Artystka nie próbowała ukryć się w tłumie, śpiewała, tańczyła i w pełni oddawała się latynoskim rytmom razem z innymi fanami. W pewnym momencie założyła nawet tradycyjny słomkowy kapelusz pożyczony od jednego z uczestników koncertu. Według relacji świadków chętnie rozmawiała i integrowała się z osobami siedzącymi obok. Była cudowna, 10 na 10 vibe, napisał jeden z obecnych na wydarzeniu fanów. Adele na przestrzeni lat przeszła imponującą przemianę. 38-letnia gwiazda schudła ponad 40 kg i dziś zachwyca doskonałą formą oraz promiennym uśmiechem. Artystka w wywiadach tłumaczyła, że drastyczna zmiana stylu życia była przede wszystkim sposobem na zadbanie o zdrowie psychiczne i odzyskanie równowagi po trudnym okresie związanym z rozstaniem z byłym mężem. Regularne treningi i aktywność fizyczna pomogły jej poradzić sobie z lękiem i stresem. Na razie Adele nie zdradziła, kiedy wróci do studia nagraniowego i wyda nowy album. Pojawiają się jednak informacje, że jeszcze w tym roku zadebiutuje na dużym ekranie w historycznym dramacie Cry to Heaven w reżyserii Toma Forda. Pojawiają się też spekulacje, że film będzie promowany jej nowym utworem, choć oficjalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone.

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Reklama.
3: Nowe ustalenia w sprawie wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce. Tysiące uderzeń piorunów w Szwajcarii przez kraj przechodzą gwałtowne burze. Na koniec mundiali żegnający się z reprezentacją selekcjoner Francji. Michał Pierzchała. Maszynista pociągu, którego wagony wykoleiły się do rzeki Poprad, był trzeźwy, a w jego organizmie nie wykryto środków odurzających, przekazała Julia Sołtysiak z PKP Cargo. Jak informowaliśmy, wczoraj w okolicy Wierchomli w Małopolsce doszło do wykolejenia 6 pustych wagonów pociągu towarowego, który jechał między Muszyną a Kędzierzynem Koźlem. Obecnie trwa naprawa torowiska i dopiero potem będzie możliwe wydobycie wagonów z rzeki. Planując wyjazdy, weźcie to pod uwagę. Drogowcy, w poniedziałek wyłączą z ruchu na 2 tygodnie tunel na ekspresowej S1 w województwie śląskim między węzłami Laliki i Rajcza. W tym czasie wyremontowana zostanie nawierzchnia, będą wytyczone objazdy. 97 owiec, ponad połowa stada zginęło od uderzenia pioruna w Alpach Szwajcarskich. Stało się to na łące położonej na wysokości 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Gdy rozpętała się burza, owce zbiły się w ciasne stado na zamkniętym terenie. W przeszłości owce nie były zamykane w zagrodach, jednak obecnie jest to konieczne, aby chronić je przed atakami wilków. Od kilku dni przez Szwajcarię przetaczają się gwałtowne burze, które zakończyły długą falę upałów. Tamtejsza służba meteorologiczna zarejestrowała w czwartek 26 tysięcy uderzeń piorunów. Reprezentacje Francji i Anglii zmierzą się dzisiaj w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Ambicje obu europejskich zespołów były jednak większe. Ekipę trójkolorowych po raz ostatni poprowadzi selekcjoner Didier Deschamps.
4: Nie jest to mecz oczekiwany przez nas, ale jest. Stawką jest trzecie miejsce. Mam obowiązek wraz ze sztabem i zawodnikami zrobić wszystko, aby osiągnąć ten ostateczny cel, który jest być może mniej ważny, ale powtarzam, jesteśmy tu, Anglicy nie chcą w to grać, my też nie, ale taki jest harmonogram i jest cel.
3: Deschamps prowadził francuski zespół przez 14 lat, sięgnął z nim po tytuł Mistrza Świata w 2018 roku, a 4 lata później był bliski powtórzenia tego sukcesu, ale ostatecznie trójkolorowi przegrali po rzutach karnych z Argentyną. Dzisiaj mecz Francja-Anglia, początek o 23 polskiego czasu.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: W wielu miejscach dzisiaj przelotne opady deszczu, także burze, zwłaszcza na południu, w centrum i na wschodzie kraju. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikające. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu i Warmii do 29 na południowym wschodzie. Jutro w dzień odrobinę chłodniej i także deszczowo.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Norda.

0: Fala ciekawostek.
1: Emerytury gwiazd to temat, który często budzi wiele dyskusji. Jak czytamy w sieci niedawno, z informacjami na temat świadczeń podzielił się Michał Wiśniewski. Wokalista przy okazji ujawnił swoje zdanie w kwestii całokształtu systemu emerytalnego w Polsce. Wokół Michała Wiśniewskiego znów zrobiło się głośno. Wokalista ostatnio zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie, które w dużej mierze uderzyło w jego żonę, Polę Wiśniewską, z którą jest w trakcie rozwodu. Gwiazdor zarzucił kobiecie przesadne komentowanie sprawy i poprosił o zaprzestanie dzielenia się tymi szczegółami z uwagi na dobro dzieci. Jak czytamy w sieci, niedawno Michał Wiśniewski udzielił wywiadu, w którym wspomniał o swojej emeryturze. Podał, że prognozowana kwota miesięczna w jego przypadku wyniesie około 200 zł miesięcznie. Jednocześnie nieprzychylnie wyraził się o całym systemie świadczeń. To jest instytucja tak stara, że powinna już dawno zostać gruntownie zreformowana, co jednak jest niemożliwe ze względu na jej polityczną niewygodność. Wiśniewski odniósł się również do często komentowanego tematu emerytur innych gwiazd. Ujawnił przy tym kwotę, jaką zarobił u szczytu popularności. Zarobiłem 40 milionów. Michał Wiśniewski stwierdził też, że każdy z nas ma szansę na to, żeby zadbać o swoją przyszłość. Te słowa padły w kontekście gwiazd, które pomimo pokaźnego dorobku artystycznego skarżą się na niskie świadczenia. Zarobiłem 40 milionów i gdybym dbał o te pieniądze, to miałbym je do dzisiaj pewnie ze spornym procentem. Gwiazdor nie ukrywał, że roztrwonił zarobioną fortunę. W innych wywiadach wyliczał, że majątek ponad 35 milionów wydał na ekstrawagancki tryb życia, prywatne samoloty, imprezy, a także luksusowe nieruchomości, w tym domy o powierzchni nawet kilkuset metrów kwadratowych.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Finał jubileuszowej serii koncertów Jay-Z zgromadził na jednej scenie największe gwiazdy światowej muzyki. Wśród gości obok m.in. Beyoncé pojawiła się również Rihanna, która po raz pierwszy od 2 lat wystąpiła przed publicznością, wykonując z raperem utwory Run This Town i Bitch Better Have My Money. Ostatnio Jay-Z zakończył swoją jubileuszową rezydencję koncertową na Yankee Stadium w Nowym Jorku. 3-dniowa seria występów była okazją do świętowania 30-lecia albumu Reasonable Doubt oraz 25-lecia albumu The Blueprint. Choć wydarzenie rozpoczęło się z blisko 4-godzinnym opóźnieniem z powodu problemów z bezpieczeństwem i tłumami przed stadionem, publiczność doczekała się wyjątkowego widowiska. Największą sensacją wieczoru okazał się niespodziewany powrót Rihanny. Artystka, która od kilku lat bardzo rzadko pojawia się na scenie, dołączyła do Jay-Z podczas wykonywania ich wspólnego przeboju Run This Town. Występ wywołał euforię wśród ponad 40 tysięcy fanów zgromadzonych na stadionie. Przyznała również z uśmiechem, że po tak długiej przerwie czuje się nieco zardzewiała. Był to jej pierwszy występ od 2024 roku, kiedy to zaśpiewała podczas prywatnego wydarzenia w Indiach. Wspólny występ Rihanny i Jay-Z nie był przypadkowy. Słynny raper odegrał ważną rolę na początku jej kariery, podpisując z nią kontrakt i otwierając jej drogę do światowej kariery. Od tamtej pory artyści wielokrotnie współpracowali, nagrywając wspólne utwory i występując razem na scenie. Niespodziewany powrót Rihanny na scenę podczas koncertu Jay-Z ponownie rozbudził nadzieję fanów na jej muzyczny powrót i nową płytę. W tym roku mija 10 lat od debiutu albumu Anti, który pozostaje jej ostatnim studyjnym wydawnictwem. 38-letnia piosenkarka od dłuższego czasu zapewnia, że pracuje nad nową muzyką. Nie zdradza jednak, kiedy fani doczekają się jej premiery.

0: Fala ciekawostek.
1: Czadomen, który wylansował takie hity jak m.in. Ruda tańczy jak szalona czy Chodź na kolana, zmierzył się z przebojem Ryszarda Riddla. Na żywo zaśpiewał utwór Sen o Wiktorii. Nie trzeba było długo czekać, by pod nagraniem coveru wokalisty Disco Polo pojawiły się oceny internautów. Czadomen, a właściwie Paweł Dudek, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów Disco Polo w Polsce. Na scenie występuje od 2013 roku i zdobył popularność dzięki takim przebojom jak Ruda tańczy jak szalona czy Bliźniaczki, które mają już po kilkadziesiąt milionów wyświetleń na YouTubie. Artysta ma na koncie serię albumów Czadomania, udział w Tańcu z Gwiazdami oraz zwycięstwo w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Niedawno 40-latek w pewnym programie na żywo wykonał kultowy utwór Dżemu, Sen o Wiktorii. Wybór piosenki nie był przypadkowy, bo o repertuarze decydują widzowie, którzy wcześniej głosują na konkretne utwory. Wcześniej w programie wystąpili m.in. Paweł Domagała, Natasza Urbańska oraz Piotr Cugowski, jednak to Czadomen jest pierwszym przedstawicielem sceny disco polo w tym gronie. Przypomnijmy, utwór Sen o Wiktorii pochodzi z albumu Detox zespołu Dżem z 1991 roku, a jego tekst napisał Ryszard Riddle. Dla wokalisty disco polo to spore wyzwanie, bo oryginał opiera się na charakterystycznym, przejmującym głosie Ryszka Riddla. Czadomen podszedł do wykonania z wielkim szacunkiem, co doceniła część widzów. A w komentarzach pod nagraniem nie brakowało słów uznania i zaskoczenia. Paweł, super głos. W disco polo się marnujesz, ale rób co kochasz. Nie spodziewałem się, że aż mnie tak ruszy. Ciary do samego końca. Nie znałem gościa z disco polo, a tu takie coś. Szacun za odwagę. Dajcie znać, czy widzieliście już ten występ.

0: Fala ciekawostek.
1: Rafał Brzozowski przekazał fanom wyczekiwane wieści. Piosenkarz, kiedyś prowadzący muzyczne programy Jaka to Melodia i The Voice Senior, potwierdził swoje wcześniejsze zapowiedzi. W fali ciekawostek sprawdzamy, kim jest tytułowa Jenny. Rafał Brzozowski nie może narzekać w tym roku na brak obowiązków zawodowych. Piosenkarz prowadzi swój pensjonat na Zamojszczyźnie. Regularnie koncertuje, a do tego niedługo widzowie zobaczą go na antenie znanej telewizji w roli uczestnika 23. edycji show Twoja twarz brzmi znajomo. Do tego po 4 latach od premiery ostatniej zatytułowanej Zielone I Love You płyty Brzozowski zaczął prezentować fanom nową muzykę. W marcu wypuścił singiel Mało Ciebie Mi, a niedawno znienacka zapowiedział kolejną premierę. Po paru dniach od ogłoszenia swojego muzycznego powrotu Rafał Brzozowski odsłonił karty, 10 lipca wydając utwór zatytułowany Jenny. Jak się okazuje, wśród autorów oprócz samego wykonawcy i Marcina Kindley znaleźli się Friedman i Alan Rich, twórcy przeboju Run to You, wykonywanego przez Whitney Houston. Co ciekawe, na początku tego roku premierę miała polsko-włoska i wersja tej kompozycji pod nazwą Anime, nagrana przez Halinę Młynkową. O czym jest nowa piosenka Brzozowskiego i kim jest tytułowa postać? Jenny opowiada o zamykaniu ważnych

różnych rozdziałów w życiu i odnajdywaniu w sobie przestrzeni na nowe uczucia. To historia o tym, że czas leczy rany, warto zachować dobre wspomnienia, ale jednocześnie iść naprzód i z odwagą otwierać się na to, co przyniesie przyszłość. Tytułowa Jenny nie jest konkretną osobą, to symbol, z którym każdy może utożsamić własne doświadczenia i

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Reklama.

0: Sala ciekawostek.
1: Madonna po raz 10 w karierze zdobyła szczyt amerykańskiej listy najpopularniejszych albumów, tym razem z płytą Confusions 2. Nowy krążek zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienia Billboard 200, ustanawiając kolejny rekord w karierze królowej popu. Sukces potwierdza, że po ponad 4 dekadach na scenie Madonna wciąż pozostaje jedną z najważniejszych artystek światowej muzyki. Billboard 200 to najważniejsza amerykańska lista albumów. Publikowany co tydzień ranking pokazuje, które płyty cieszą się największą popularnością w Stanach Zjednoczonych, biorąc pod uwagę zarówno sprzedaż fizyczną i cyfrową, jak i liczbę odtworzeń w serwisach streamingowych. To właśnie na szczycie tego prestiżowego zestawienia po raz 10 w swojej karierze znalazła się Madonna. Jej najnowszy album Confusions 2 zadebiutował na pierwszym miejscu, przynosząc artystce kolejny historyczny rekord. Królowa popu została pierwszą wykonawczynią, która zdobyła album numer 1 w 4 różnych dekadach, latach 80., 2000, 2010 i 2020. Według oficjalnych danych w pierwszym tygodniu od premiery Confusions 2 osiągnął wynik 134 tysiące tzw. ekwiwalentnych jednostek albumowych. Na ten rezultat złożyła się przede wszystkim tradycyjna sprzedaż płyt, która wyniosła 114 tysięcy egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych, a także ponad 20 milionów odtworzeń utworów w serwisach streamingowych. Tak znakomity debiut zapewnił Madonnie nie tylko pierwsze miejsce na liście Billboard 200, ale również najlepszy tydzień sprzedażowy od ponad dekady. Sukces Confusions 2 pokazuje, że mimo ponad 40 lat obecności na scenie, Madonna nadal pozostaje jedną z najważniejszych, najpopularniejszych artystek światowej muzyki. Nie tylko utrzymuje zainteresowanie publiczności, ale wciąż wyznacza trendy i ustanawia rekordy, które dla większości wykonawców pozostają poza zasięgiem.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie.

0: Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Reklama.
4: Ma być nowe pytanie. Prezydent wraca do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Amerykanie atakują Iran na stacjach, także w Polsce coraz drożej. Na polach Grunwaldu ulewa, ale najpewniej nie przeszkodzi i historia się nie zmieni. Zaczyna się rekonstrukcja bitwy z 1410 roku. Michał Pierzchała. Będzie kolejne podejście Karola Nawrockiego do referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Jak zapowiedział dziś szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, wniosek o zarządzenie plebiscytu zostanie wysłany w nadchodzącym tygodniu. Z pierwszym wnioskiem prezydent wyszedł w maju. Nawrocki postulował, aby pytaniem było, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Większość senatorów odrzuciła ten pomysł, tłumacząc tezą w pytaniu. I teraz, jak dodał Szefernaker, ma być inaczej. Pytanie w nowej wersji nie zostało na razie ujawnione. To jeszcze o polityce, ale tym razem węgierskiej. Tamtejszy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Madziar oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef rządu ocenił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, aby współdecydować o przyszłości kraju. Amerykanie siódmą z rzędu noc bombardowali Iran. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex, benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Ulewa pod Grunwaldem. Zobaczymy więcej, czy przeszkodzi w jakiś sposób w rozpoczęciu inscenizacji bitwy z 1410 roku. Właśnie teraz powinna się zaczynać. Założenia taktyczne?
5: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił.
4: Opowiada dowódca chorągwi mazowieckiej księcia Janusza Robert Dusza. W inscenizacji bierze udział 1500 uczestników. Zanim zaczęła się ulewa, publiczność obejrzała pokaz sprzętu wojskowego, a także odegraną przez rekonstruktorów historyczną scenę wręczenia przez krzyżackich heroldów dwóch nagich mieczy królowi Władysławowi Jagielle.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Popołudnie deszczowe i pochmurne, możliwe są także burze. Termometry maksymalnie dzisiaj pokazują 29 stopni, tak jest na południowym wschodzie kraju. Jutro zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, temperatury do 28 stopni, a od poniedziałku spodziewane jest wyraźne ochłodzenie.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Selbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Reklama. Świat według Romka.
5: Witaj też bardzo serdeczno, moi dobry dzień, a impreza, głenie impreza, festin, neke za festina, les sobawic, kłemu me lato, a jak lato, to zjest kasiebów. No jo, leto, jubelo, zeszli tydzień w Gdynie, a z niejednym ma z was, my so tym widzele, z insima, pewno so zindzeme, w nadolim na Kranzbelu. I na tym Kranzbelu mdze ta mgła uciec taką wejle piesnia. To jak błyszk, to są deczci, to jak błyskę chałepa. To są jadra, to są rybci, to łyznecie rybyka. Łyznecie rybyka, jadra rybci, błyszk deczci, to jak błyskę chałepa. To je krysnia, to je piec, to je stednio, a w niej stryśk. Stednio, stryśk, krysnia, piec, łyznecie rybyka, jadra rybci, głyroś gdeczci, to je gburskie chałepa. To je kreśka, to je drybka, to je umka, a to ływka. Umka, ływka, kreśka, drybka, stednio, stryśk, krysnia, piec, łyznecie rybyka, jadra, rybcik, błyryś, gdy czci, to je błyskie chałepa. To je kwyla, to je błyrka, to je sitis, a w nim płyrtka. Sitis, płyrtka, kwyla, błyrka, umka, ływka, kreśka, drybka, stednio, stryśk, krysnia, piec, łyznecie rybyka, jadra, rybcik, błyryś, gdy czci, to je błyskie chałepa. To je tysy, to je kwet, to je cipka, a to płot. Cipka płot, tysy kłet.

0: Et și tu, spârtca, cuilac, bârca, uimca, uivca, creșca, drepca, sednio, streșc, cresnea, pieț, uesnece, rebeca, iadra, ripcic, bârișc, deci, toiec, bârsche, hauepa, toie meui, toie vielgi, to nadolșci, zahăv, șelci. Jo, sunt to nadolșcinute, a na kranzbalu nilem zeta megla je uciec, ale tyś widzec. Kwe co? Kwe ty ryska do neuci tych słówków, co dalo so je wny piesnie ciec. Tak ty. Igbły ryśk, bogaty rolnik. Deczci, pieniądze. Igbłyrskie hałepa, dom rolnika. Jadra, sieci, rybci, rybki. Stydnio, studnia. Stryśk, straszydło. Kreśka, grusza. Drybka, drabina. Umka, babcia. Ływka, ławka. Kwyla, ziemianka. Gbłyrka, żona gospodarza. Sitys, wychodek. Płyrtka, diabełek. Tysy, pies, szczeniak. Cipka, kurczaczek. Myli, małe. Wieldzi, wielkie. Zachę, wszelci, wszystkie rzeczy. A tere dzyń, dzyń, do uczestni za tydzyń. Pozdrówk, waj, rumk.
1: Świat według Romka.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: okulary w Telbowie zapraszają!
1: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach albo

0: Niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Reklama.
4: Zwroty w sprawie Wołynia. Prezydent Ukrainy deklaruje ustępstwa. Urwis na morzu. Urządzenie o takiej nazwie ma pomagać ratownikom. A na koniec zaproszę na Rosół. Michał Pierzchała. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej, a także ma być więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Przejezdna jest już droga krajowa nr 10 w miejscowości Nowa Góra na Mazowszu, gdzie przed południem dostawczy Citroen z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Do szpitala trafiły 4 osoby podróżujące autem, w tym 2 dzieci. Po wypadku na miejscu lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch na krajowej 10 przez 4 godziny odbywał się wahadłowo. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję, podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi, stworzyli studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
5: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gedeniewiadomski.
6: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
5: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
7: Może błyskawicznie, dopłynąc do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi czy w postaci deski ratunkowej.
5: Urwis przechodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
4: Na koniec zapach palonej cebuli, lubczyku i wywaru. Rusza projekt o tradycji rosołu w Polsce. Muzeum w warszawskim Wilanowie chce wpisać tradycję tej zupy na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jak mówi Norbert Sokołowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny, rosół to nie tylko zupa, a symbol.
8: Naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVII, XVIII, w XXI wieku. Wszyscy go znamy. Wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. Jest to bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
4: Projekt ma przypominać, że w bulionie kryje się coś znacznie więcej niż tylko smak.
9: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Jeszcze przez kilka godzin możliwa burzowa pogoda, a potem trochę się uspokoi, chociaż przelotnie nocą może padać deszcz, nad ranem mgły. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu i burze, na termometrach od 19 stopni, na krańcach południowo-zachodnich i na wybrzeżu do 28 na południu.

słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski,

0: aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50%

0: ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Reklama.

0: Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super, od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Reklama.

0: Trzymani pseudokibice za napad na przypadkowe osoby na autostradzie. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin. Ponad połowie Polaków zdarza się zastąpić portfel smartfonem. Michał Pierzchała. Trzech pseudokibiców z Polski zatrzymanych za brutalny napad w Austrii. Do zdarzenia doszło w zeszłym roku na jednej z austriackich autostrad. Grupa pseudokibiców wracających z zagranicznego meczu swojej drużyny zablokowała autami samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Mężczyźni zniszczyli ich samochód, dotkliwie pobili obcokrajowców i okradli ich. Za poszukiwanymi wydano europejskie nakazy aresztowania. Zatrzymani należą do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
1: Jeden z nich został zatrzymany na lotnisku w Warszawie zaraz po wylądowaniu samolotu. Wszyscy trzej zostali już tymczasowo aresztowani.
0: W sprawie napadu na autostradzie austriacka policja zatrzymała w sumie 25 osób. Pobici mężczyźni byli przypadkowymi ofiarami, prawdopodobnie zostali wzięci za członków wrogiej grupy kibicowskiej z Chorwacji. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek, za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. 11-latek z urazem głowy i nogi śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Poszkodowane zostały też dwie inne osoby, które były w tym czasie przy stacji paliw. Sprawą zajmuje się policja. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Ponad połowa, dokładnie 57% Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon. Wynika z nowego sondażu. Choć trend ten w dość naturalny sposób dotyczy przede wszystkim najmłodszych pokoleń, to cyfrowa wygoda coraz śmielej wkracza także w życie starszych osób. Niemal połowa seniorów potwierdza, że z powodzeniem zastępuje fizyczny portfel bankowością w telefonie.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie

0: Znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczne.

0: profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: W Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Reklama.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój

0: Kupuj dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama. Jest zapowiedź kolejnego wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum. Osoby z niepełnosprawnościami przeszły w marszu ulicami Warszawy. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Dziś zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Michał Pierzchała. Będzie kolejna próba. W przyszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Informacje w tej sprawie przekazał dzisiaj szef gabinetu prezydenta Paweł Szefer.

0: Kozaka, a więcej szczegółów zebrał Grzegorz Kozieł.
1: Prezydent uważa, że o tak fundamentalnych kwestiach powinni zdecydować sami Polacy, tłumaczył Szefernaker. Przypomniał, że prezydent już w marcu przedstawił własną propozycję zmian w europejskim systemie handlu emisjami. Wniosek w tej sprawie został jednak odrzucony przez większość sejmową. Szef gabinetu prezydenta odniósł się również do planowanych przez Komisję Europejską zmian w systemie ETS. Jego zdaniem rozwiązania te nie oznaczają realnej zmiany dotychczasowej polityki klimatycznej. Przypomnę, że Bruksela chce, by państwa przeznaczały połowę zysków z aukcji na zielone inwestycje. Zmiany miałyby również objąć darmowe uprawnienia dla przemysłu oraz fundusze solidarnościowe, na czym Polsce zależało.
0: Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Dumy, zorganizowany przez osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy, mówili uczestnicy marszu.
2: Jestem to dlatego, żeby pokazać, że osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo do niezależnego życia, jak każde inne. Ważna jest wrażliwość społeczna i myślę, że takie wydarzenia jak te będą tą wrażliwość budować.
0: To była pierwsza edycja tego wydarzenia. To Warszawa, z kolei w Szczecinie dzisiaj Marsz Równości, w tym roku odbywający się pod hasłem Płyniemy po swoje. Wzięło w nim udział około 1000 osób. Uczestnicy nie kryli rozczarowania prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. I znów, jak co roku, historia się nie zmieniła. Około 1500 rekonstruktorów z Bractw Rycerskich uczestniczyło w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym razem zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami toczyły się nie w upale, jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Były walki na miecze, ataki łuczników, wystrzały i konne szarże. Widzowie obejrzeli też sceny znane z kronik Jana Długosza, wręczenie królowi Jagielle dwóch nagich mieczy przez poselstwo krzyżackie, utratę i odzyskanie przez Polaków chorągwi z Białym Orłem, czy śmierć wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich, przez 25 stopni w centrum do 28 stopni na południowym wschodzie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Norda, Norda.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 130.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.
5: Trwa naprawa torów w Małopolsce. Ruch pociągów wciąż z utrudnieniami. Piłkarskie Mistrzostwa Świata wyszły na ostatnią prostą. Niebawem mecz o brąz. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego. Michał Pierzchała, zapraszam na szczegóły. Kolejarze rozpoczęli naprawę uszkodzonego torowiska po wczorajszym wykolejeniu pociągu towarowego w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Nadal nie wydobyto wagonów, które wpadły do rzeki Poprad. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torów. Na miejscu pracuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia i przygotuje raport dotyczący jego przyczyn. PKP podało dziś, że maszynista pociągu był trzeźwy. Cały czas są utrudnienia w ruchu kolejowym na odcinku Nowy Sącz, Krynica, Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Piłkarskie Mistrzostwa Świata wyszły na ostatnią prostą. Przed nami o 23.00 polskiego czasu mecz o brąz, w którym Francja zmierzy się z Anglią. W Stanach będzie wtedy późne popołudnie i na przykład w Nowym Jorku oferta dla kibiców jest bogata. Lokale gastronomiczne, restauracje i puby wystawiły szyldy, które zapraszają na wspólne oglądanie. Są też strefy kibica, m.in. obok

0: słynnego mostu bruklińskiego i w Central Parku. Jak zdradza nam Paweł Zalewski, Polak mieszkający w Nowym Jorku, można poczuć tutaj niesamowite emocje.
1: Naprawdę można poczuć rewelacyjną atmosferę. Tu jest bardzo dużo Latynosów, to oni mają piłkę we krwi. Kibicowanie z nimi, imprezowanie z nimi, to jest w ogóle jedna wielka fiesta.
0: No mecz, przypominam, za 4 godziny. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać, gdzie zgłaszać jego występowanie i jak postępować po kontakcie z rośliną, która osiąga nawet kilka metrów w wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
2: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
0: Po kontakcie z barszczem sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem. W przypadku zauważenia rośliny zdecydowanie lepiej nie próbować usuwać jej samodzielnie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Nie zmieni się jakoś istotnie pogoda jutro. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Tak jak dzisiaj, miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Będzie odrobinę chłodniej, od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i 28 na Podkarpaciu, a w poniedziałek o kilka stopni mniej.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
0: Reklama.

0: Estetik to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
2: rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
2: Wielcy przegrani w walce o brąz. Dziś na mundialu mecz Francja-Anglia. Diesel może kosztować prawie 8 zł. To prognozy na najbliższe dni. Sprawdzimy też jakość wody w kąpieliskach. Michał Pierzchała. Francja kontra Anglia. To będzie pojedynek wielkich przegranych na tegorocznym mundialu. Mecz numer 103, który rozpocznie się za 3 godziny, przesądzi o tym, która z drużyn zajmie trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata i tym samym będzie wracać do swojego kraju w odrobinę lepszych nastrojach. O starciu na przedmieściach Miami Błażej Kulesza.
3: O mobilizację w obu zespołach trudno, mówi trener Francuzów Didier Deschamps, dla którego to będzie ostatni mecz na ławce trenerskiej. To nie jest mecz towarzyski, ani pojedynek, którego oczekiwaliśmy. Stawką jest trzecie miejsce. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, by osiągnąć cel. To byłby trzeci mundial, z którego trójkolorowi przywieźliby trzeci medal. Anglicy i ich trener Thomas Tuchel wciąż musi się tłumaczyć z półfinałowych zmian w końcówce meczu. Jeżeli pytasz, czy żałuję swojej decyzji, to odpowiedź brzmi nie. Nie żałuję swoich decyzji, ponieważ czułem, że staliśmy się zbyt bierni. Czułem, że dynamika meczu się zmienia i chciałem pomóc swojej drużynie.
4: And I tried to help my team.
3: Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 23 czasu polskiego. Poprowadzi je Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
2: Na jutro finał mundialu, w którym broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzem Europy, Hiszpanią. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach.
5: Ceny benzyny notujemy w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24%.

0: groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
1: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Na koniec jeszcze raport o kąpieliskach. Gdy nie leje i nie grzmi, to w nadmorskich kąpieliskach według sanepidu jakość wody jest dobra i można do niej bezpiecznie wchodzić. W głębi kraju na ogół też, ale jest kilka zakazów. To między innymi kąpielisko nad jeziorem Mochel w Kujawsko-Pomorskim, plaże miejskie w Olsztynie i Supraślu, również kąpielisko w wielkopolskim Sierakowie. Tu jakość wody nie gwarantuje bezpieczeństwa.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w niedzielę od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Norda!

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja.

Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski.

0: polski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.